0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spalony.

Uznałaś mnie naczelnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę.

0: Oskarżenie o współpracę z obcym wywiadem jest wyrok w sprawie małżeństwa z Rosji. CBA w Szpitalu Południowym zabezpiecza m.in. dokumentację. Francja pierwszym półfinalistą, Maroko żegna się z mundialem. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 7 lat więzienia dla Igora R. i 3 lata więzienia dla Iriny R. Jest wyrok w procesie dwojga Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Młode małżeństwo było oskarżone o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie wiadomości szkodzących Polsce. Igor R. był także oskarżony o nadanie paczki z bombą. Prokuratura podziela wydany w tej sprawie wyrok, powiedział nam Krzysztof Kuk z Prokuratury Krajowej.
1: Te oskarżenia uznał oskarżonych za winnych, popełnienia zarzucanych im przestępstw z delikatnymi modyfikacjami, a zatem jeśli chodzi o winę oskarżonych, wyrok potwierdza akt oskarżenia skierowany w tej sprawie. Również jeśli chodzi o wymiar kar, one w niedużym stopniu odbiegają od wniosków prokuratora.
0: Ze względu na ważny interes państwa i tajemnice wojskowe, całe postępowanie toczyło się za zamkniętymi drzwiami. To nie pierwsze i nie ostatnie takie działania, podkreśla prokuratura. Agenci CBA weszli m.in. do warszawskiego Szpitala Południowego. To na polecenie prokuratury okręgowej w Warszawie i w ramach śledztwa, które dotyczy nieprawidłowości w szpitalu. O szczegóły tych działań pytał nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, agenci CBA nie po raz pierwszy zabezpieczają dokumenty w Szpitalu Południowym i takich działań ma być więcej. Tym razem objęły nie tylko biura w szpitalu, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
2: Śledczy, przypomnijmy, badają oszustwa finansowe byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka oraz tak zwaną ścieżkę VIP w tej placówce i brak właściwego nadzoru nad szpitalnym SOR-em.
0: O czym informował Michał Rawa. Prezes NBP daje nadzieję kredytobiorcom. Cięcie stóp procentowych w tym roku jest możliwe, jeśli parametry się nie zmienią, przekazał Adam Glapiński. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej 4 miesiąc z rzędu pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. Obniżka, jak słyszymy, wchodzi w grę, ale kluczowe będą dane z gospodarki.
4: Ja nie wykluczam, że jeśli sytuacja będzie taka jak teraz, załóżmy, że jest konstans. Ja oczywiście będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
0: Mówił szef Banku Centralnego. Pod lupą będą przede wszystkim dane dotyczące inflacji. Ta w czerwcu według szybkiego szacunku GUS-u wyniosła 2,5% rok do roku.
4: Dzisiaj inflacja w Polsce jest niższa niż w strefie euro i niższa niż w Stanach Zjednoczonych. W ostatnich tygodniach z zagranicy napływały głównie pozytywne informacje. Polsce obecnie nie grozi ponownie istotny wzrost inflacji. Taki, jaki miał miejsce w czasie kryzysu energetycznego wywołanego rosyjską agresją w 2022 roku.
0: Obecnie główna referencyjna stopa NBP wynosi 3,75%. W tym roku Rada obniżyła wskaźniki tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Francja pierwszym półfinalistą piłkarskiego mundialu. W ćwierćfinałowym meczu z Marokiem trójkolorowi wygrali 2-0. Mecz zaczął się od niewykorzystanego rzutu karnego Kyliana Mbappé. Francuski napastnik zrehabilitował się jednak w 60. minucie, trafiając po pięknym strzale z dystansu. Chwilę później prowadzenie podwyższył Ousmane Dembélé. Maroko do tego stopnia skupiło się na obronie, że pierwszy celny strzał, jak się okazało jedyny, oddało dopiero w 82 minucie. Francuzi w półfinale zagrają z wygranym z pary Belgia-Hiszpania. Ten mecz dzisiaj o 21:00.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
6: Dzień dobry, o poranku 4,5 minuty po godzinie 6. To już piątek, 10 dzień lipca. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: Texas i Summer Sun na antenie Radia Plus, 12,5 minuty po godzinie 6. Jest piątek, 10 dzień lipca. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Aleksander, Aniela, Antoni, Daniel, Emanuel, Engelbert, Filip, January, Leoncjusz, Maurycja, Maurycy, Samson, Sekunda, Sylwian i Witalis. Wszystkiego najlepszego. Tego dnia urodzili się m.in. Magda Gessler, czyli polska restauratorka, aktorzy znani z serialu Rancho, Bogdan Kalus i Sylwester Maciejewski, a także Emilian Kamiński i piłkarz, trener Sebastian Mila. Wszystkiego najlepszego tym, którzy świętują dzisiaj swoje urodziny, wśród Was, drodzy słuchacze, również, a za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze, kolejne przeboje z nutą nostalgii. Chciałam powiedzieć najnowsze wiadomości, ale na te trzeba będzie poczekać jeszcze 17 minut. Czas na Ewangelię.
1: Jezus powiedział do swoich apostołów: oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna. Dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Gdy was prześladować będą w tym mieście, uciekajcie do innego. Zaprawdę powiadam wam, nie zdążycie obejść miast Izraela, nim przyjdzie Syn Człowieczy.
2: W dzisiejszej Ewangelii słyszymy o konsekwencjach wyznawania wiary. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Ten fragment Ewangelii mówi, że w wyznawaniu wiary potrzebne jest męstwo. Męstwo, które niejednokrotnie może doprowadzić do tego, że będzie trzeba położyć na szali jakąś relację, jakąś znajomość, jakiś kontakt, ponieważ będzie trzeba komuś powiedzieć prawdę. Tak błądzisz, tak pogubiłeś się, tak nie żyjesz po Bożemu. Męstwo jest konsekwencją prawdy. Prawdy, którą mamy żyć na co dzień. Módlmy się o ducha męstwa.
3: Radio Plus, Głogów.

Żeby szczęśliwym być, to Anna Jantar na antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że szczęścia nikomu dzisiaj nie zabraknie. Mamy piątek, to początek weekendu. Mam nadzieję, że plany również wspaniałe. My mamy plan, żeby po godzinie 8.10 rozstrzygnąć nasz konkurs, naszą zabawę. Pokaż, jak się ruszasz. Oj, będą emocje.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Były szef NIK-u z aktem oskarżenia. Prokuratura w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, w tym Marianowi B. Zarzuty dotyczą m.in. nakłaniania do ujawnienia tajemnicy skarbowej. Byłemu szefowi Najwyższej Izby Kontroli grozi 5 lat więzienia. Przemycali narkotyki do Europy. 18 osób zatrzymanych w Ekwadorze. Wśród nich jest Polak i Albańczyk, podejrzani o kierowanie grupą. Według służb gang był związany z polską i albańską mafią. 11 osób zostało zatrzymanych wczoraj, a 7 już wcześniej trafiło do aresztu. Dziś sporo siatkarskich emocji. Blisko awansu do turnieju finałowego Ligi Narodów są Polki. Wczoraj wygrały z USA i zajmują 5. miejsce w tabeli. Awans wywalczy 7 najlepszych reprezentacji plus gospodarz, czyli reprezentacja Chin. Dziś przed Polkami mecz z Brazylią, jego początek o 12:00.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie zaprasza dzieci i całe rodziny na letnie plenery malarskie w Parku Słowiańskim. Warsztaty odbędą się 18 i 25 lipca w godzinach od 17 do 18 przy fontannie w ramach cyklu Fontanny z Kulturą. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy w Biurze Obsługi Klienta MOK. Już 13 lipca ruszają konsultacje społeczne Miejskiego Planu Adaptacji dla Głogowa. To dokument, który ma przygotować miasto na skutki zmian klimatu, takie jak upały, ulewy czy niedobory wody. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi i pomysły do 3 sierpnia. Projekt planu oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogowie. Blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Z takim kierowcą mieli do czynienia policjanci z Polkowic. Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 29-letniego mieszkańca powiatu lubińskiego, którego styl jazdy wzbudził ich podejrzenia. Mężczyzna odpowie za jazdę po alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
3: Dzień dobry, o poranku za 27 minut, godzina 7 w Radiu Plus. Za chwilę Madness, Our House, a teraz Classics, New Vanava, Nova Combs. Mamy piątek, 10 dzień lipca.

0: Domek, Our House, Madness na antenie Radia Plus. Z domku czasem warto wyjść, nawet jak trochę pada, parasolka, dobre kalosze i proszę, idziemy przed siebie. W końcu weekend przed nami, nie ma co go przesiedzieć w domu, gdyby pogoda nie sprzyjała tak za bardzo. Ważne, żeby tak mocno nie wiało, żeby tego parasola nam nie wyrwało, chociaż przecież są kurtki przeciwdeszczowe z fajnym kapturem. Chociaż kilka chwil na spacerze warto spędzić, a my przypominamy dzisiaj nasz finał zabawy Pokaż jak się ruszasz. Za chwilę na antenie Radia Plus Ricky Epoveri, Sara Perket i Amo, będzie 2+1, choć pomaluj mój świat. A ja przypominam, że przed siódmą oczywiście jeszcze przyjrzymy się, co wydarzyło się ciekawego 10 lipca, o czym powinniśmy pamiętać.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
4: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
3: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
4: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
2: Po reklamie.

0: Choć pomaluj mój świat i 2 plus 1 na antenie Radia Plus za 9 minut 7. Czas na przypomnienie, co wydarzyło się ciekawego, fascynującego albo wartego zapamiętania 10 lipca.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 10 lipca 1649 roku w czasie powstania chmielnickiego rozpoczęła się heroiczna obrona Zbaraża, uwieczniona później przez Henryka Sienkiewicza w Ogniem i Mieczem. Tego dnia w roku 1865 we Wrocławiu założono najstarszy w Polsce ogród zoologiczny, a 10 lipca 1940 roku uważa się za początek bitwy o Anglię. Miał na imię Antypas, pochodził z Lubeczu, ale do historii przeszedł jako Antoni Peczerski. W młodości trochę czasu spędził na greckiej górze Athos, wśród tamtejszych mnichów-pustelników. Kiedy wrócił w okolice Kijowa, postanowił, że nie zmieni trybu życia, a tryb ten przypadł do gustu także jego coraz liczniejszym uczniom. Wspólnie w skale wydrążyli całą cerkiew otoczoną celami i tak powstała Ławra Peczerska. Antoni, patron wschodnich pustelników, dożył w niej lat 90, otoczony powszechnym szacunkiem. To w tej ławrze Nestor Kronikarz stworzył powieść minionych lat, dzięki której Ukraina należy do nielicznych narodów europejskich, które posiadają własną pisaną tradycję historyczną już od XI wieku. Tam też mnich Alipiusz Pieczerski doskonalił ukraińskie malarstwo ikonowe. Na terenie Ławry Kijowsko-Peczerskiej znajduje się prawie 140 zabytków. W roku 1990 została ona wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a ostatnio znów była celem rosyjskich nalotów na Kijów.

Silent Running, Mike and the Mechanics na antenie Radia Plus w piątek 10 lipca. Dzień się budzi, budzimy się i my i mamy pewnie mnóstwo pomysłów na to, jak ten piątek przeżyć, przetrwać i dobrnąć do jego końca po to, żeby rozpocząć już weekend. Za chwilę na antenie Radia Plus najnowsze wiadomości, sprawdzimy prognozę pogody, czy tutaj coś się na weekend zmieni, czy więcej słońca, czy nadal sporo deszczu. O tym opowiemy za chwilę na antenie Radia Plus, więc myślę, że warto z nami pozostać, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: minister zdrowia po spotkaniu z Naczelną Radą Lekarską. Czy będzie rewolucja w ochronie zdrowia? Powiemy też o zarzutach po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. I o wakacjach w mundurze można poznać realia służby wojskowej. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To nowe otwarcie, tak zarówno Naczelna Rada Lekarska, jak i Ministerstwo Zdrowia komentują wczorajsze spotkanie. Rozmowy dotyczyły reformy ochrony zdrowia, w tym m.in. likwidacji kominów płacowych wśród medyków. Sprawę śledzi nasz reporter Jakub Krzyżak. Możemy oczekiwać rewolucji w ochronie zdrowia?
1: No, na rewolucję to jeszcze trochę za wcześnie. Jak mówił szef Naczelnej Rady Lekarskiej Łukasz Jankowski, spotkanie to dobry wstęp do dalszych rozmów. Jego zdaniem zabrakło jednak konkretów, ale jednocześnie zadeklarował, że samorząd lekarski będzie współpracować z ministerstwem przy reformie.
2: Musimy stworzyć system, który sprawi, że kominy płacowe znikną, a dostęp do specjalistów będzie niezaburzony.
1: Co do tego, lekarze i ministerstwo się zgadzają. Na razie nie ma porozumienia w temacie wysokości limitów wynagrodzeń. Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi też proponowany przez resort wymóg przepracowania co najmniej pół etatu w jednym miejscu pracy.
3: Jestem tutaj co do tego stanowcza, ponieważ uważam, że te pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
1: Tłumaczy minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Rozmowy mają być kontynuowane w przyszłym tygodniu.
0: To w ramach posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Później mają być wyznaczane kolejne terminy spotkań. Przypomnijmy, szefowa resortu zdrowia przedstawiła propozycje systemowych zmian, które są odpowiedzią na aferę w Szpitalu Południowym i burzę wokół zarobków lekarzy. Odpowiedzą za zniesławienie. Nie przyznali się do winy. Dwóch mężczyzn zatrzymanych w Poznaniu w związku z obrażaniem Ukrainki na tle narodowościowym usłyszało zarzuty. Chodzi o incydent sprzed tygodnia.
4: Zgłosiła się do komisariatu i poinformowała, że na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie wynajmuje biuro, kilka osób ją zniesławiło. Nagranie z tego incydentu trafiło do internetu i wywołało falę hejtu.
0: Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych jeden z mężczyzn obrażał kobietę, sugerując, że dąży ona do zmiany układu sił politycznych w Polsce. Drugi miał nagrać całe zajście i upublicznić je w internecie. Podejrzanym grozi rok więzienia. Przepychanka Daniela Obajtka z prezesem Solino. Europoseł próbował siłą wejść do protestujących w siedzibie inowrocławskich kopalniach soli. Chciał przeprowadzić interwencję poselską, choć mandat z Brukseli nie przyznaje takich uprawnień. Na drodze Obajtka stanął prezes spółki Wojciech Kotlarek.
5: Panie prezesie, pragnę pana poinformować, że poniesie pan wszelkie konsekwencje w tej sprawie. Może nie teraz, ale kiedyś. Bardzo daleko idące, zgodnie z prawem. A ja wchodzę na zakład na siłę. Proszę
6: pan nie wejść.
7: Proszę się opamiętać! Kim pan jest? Proszę wyjść z tej chwili. Proszę dzwonić na policję.
0: Europoseł złożył na policji zawiadomienie o naruszeniu jego nietykalności cielesnej. Z kolei Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Daniela Obajtka.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Blisko 6 tysięcy złotych, zaś 27 dni szkolenia i wakacje w mundurze. W ramach wakacji z Wojskiem 3 młodzi ludzie będą mogli poznać realia służby wojskowej.
9: To jest intensywne szkolenie trwające po 10 godzin dziennie mniej więcej. Oczywiście pobudka z samego rana, przebieżka, zajęcia z musztry, zajęcia ze strzelectwa, z topografii, z umiejętności reagowania w ramach wystąpienia różnych sytuacji kryzysowych, nie tylko wojennych.
0: Mówi kapitan Mateusz Budynek z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Kolejny turnus od 13 lipca do 8 sierpnia.
10: Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia i jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
11: Dzień dobry, poranku, 4,5 minuty po godzinie 7. Za chwilę w Radiu Plus Bonnie M. Sunny, teraz Ever David Words. To piątek, 10 dzień lipca. Rozkręca nam się dzień pięknie.

0: Stany Boniem na antenie Radio Plus, 12 minut po godzinie 7. Jak nie dziki w miastach, to łosie w Bałtyku, a jak nie łosie w Bałtyku, to kangury spacerują. Wczoraj mówiliśmy o bykach rasy limuzinę, czy tam krowach, nie wiem, już nie pamiętam. W każdym razie stado się rozpierzchło. A tutaj proszę, informacja z okolic gminy Polanów. Otóż puma grasuje w lesie. Gdzieś komuś uciekła. Leśnik, który ją widział, mówi, że chyba stara i głucha, bo krzyczała, nic nie reagowała. A może po prostu potulna, nie wiem, w każdym razie wszyscy ostrzegają, żeby do lasu na razie w okolicach tej gminy się nie wybierać, to na Pomorzu, przypomnę. 12 minut po godzinie 7 poranny program Radia Plus, to rano wstaje za chwilę na naszej antenie, między innymi Mother Talking, Brother Louie, będzie też Roxette i Joyride.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Po reklamie.

I oto jest najlepsze miasto do życia na świecie. Kopenhaga, ponownie najlepsze oto miasta, które znalazły się na podium. To za chwilę o tym opowiem, ale skupmy się na duńskiej stolicy, która pozostaje wzorem dla innych metropolii. Po raz drugi z rzędu Kopenhaga zwyciężyła najwyższe noty przede wszystkim za stabilność, infrastrukturę oraz edukację, a także bardzo wysokie oceny w kategorii kultury i środowiska. Mnóstwo połączeń rowerowych i tak dalej, to powoduje, że Kopenhaga jest w czołówce. Drugie miejsce to Wiedeń, od lat w ścisłej czołówce. Mieszkańcy mówią, że mimo statusu dużej europejskiej metropolii, miasto zachowało spokojne tempo życia. No i jeszcze trzecie miejsce to z kolei Australia. Melbourne, najwyżej sklasyfikowane miasto spoza Europy. Za chwilę na naszej antenie Janet Perquet-Epas, potem sprawdzamy, co dzieje się wokół nas, czyli wiadomości, sprawdzimy też prognozę pogody, czy warto dzisiaj wyruszyć w jakąś podróż, a jeśli warto, to jak się ubrać? To o tym za chwilę na antenie Radia Plus, 25 minut po godzinie 7.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Powinniśmy być delikatni, by nie zniszczyć przyjacielskich relacji z Polską, mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy komentował ostatnie spotkanie z przywódcą Polski, Karolem Nawrockim. Podkreślał, że omówili m.in. kwestie historyczne i konieczność utrzymania dialogu, by nie zniszczyć relacji między krajami. Spór na linii Warszawa-Kijów trwa od tygodni, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA i w konsekwencji odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. W wiadomościach Mazowsze i uderzenie służb w gang handlujący papierosami. Zlikwidowano fabrykę w powiecie mławskim i na gorącym uczynku zatrzymano 5 osób. Na terenie posesji zabezpieczono 1 000 000 papierosów bez wymaganych polskich znaków akcyzy i ponad 1,5 tony tytoniu. W wiadomościach Hiszpania 12 osób zginęło w pożarze lasu, który wybuchł wieczorem w pobliżu Almerii w Andaluzji. Część ofiar została odnaleziona w swoich samochodach. Walka z pożarami jest bardzo trudna. W ostatnich dniach temperatury przekroczyły w Hiszpanii 40 stopni.
2: Karolina Stępień, zapraszam na wiadomości z Głogowa i okolic. Ponad 1 000 000 złotych przeznaczy gmina Polkowice na zwiększenie cyberbezpieczeństwa urzędu i swoich jednostek. Dzięki unijnemu dofinansowaniu samorząd kupi nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, wdroży system zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz przeszkoli pracowników. Celem projektu jest lepsza ochrona danych mieszkańców i skuteczniejsza obrona przed cyberatakami. Głogów po raz kolejny zamieni się w wielką scenę pod gołym niebem. Od 1 do 9 sierpnia odbędzie się Festiwal Teatrów Ulicznych imienia Andreasa Gryfiusa. W programie znalazły się spektakle dla dzieci i dorosłych, warsztaty, pokazy akrobatyczne oraz widowiska plenerowe, mówi Żaneta Baczyńska z Głogowskiego Teatru.
3: Spotkamy się z przepiękną sztuką Teatru Act in Blue. Same widowisko, bo niewątpliwie mówimy tutaj o widowisku, jest to połączenie muzyki, połączenie akrobacji, połączenie tańca, także to wszystko tutaj na naszej plenerowej scenie.
2: Wszystkie wydarzenia są bezpłatne, główne spektakle odbędą się na placu teatralnym, a festiwal rozpocznie cykl plenerowych spotkań Spotkaj Gryfiusa. Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry. O poranku za 26 minut będzie godzina 8 w piątek 10 lipca. Za chwilę zaproponujemy Wam chłopców z Placu Broni z piosenką Kocham Cię. A teraz No Mercy, Where Do You Go?

0: Chłopcy z placu broni na antenie Radia Plus, to teraz lecimy na plażę. No właśnie, włoscy restauratorzy są zniesmaczeni, bowiem jak ktoś kupuje, znaczy kupuje, no płaci za wejście na plażę, za leżak i za parasol, no to już no ceny są takie duże, że już nie starcza na kanapkę, więc przynosi własną. I restauratorzy właśnie załamują ręce, bo nie mogą zarobić. No trochę na tym parasolu, ale to są za pieniądze, jak oni by chcieli jeszcze więcej. Zrobiła się wielka awantura we Włoszech, turyści wypoczywający w Apulii, no właśnie, przynoszą własne kanapki, własną fokacie i to w ogóle, nie wiem, restauratorzy są załamani. Ja bym zaproponowała coś innego, coś, co zresztą chyba na greckich plażach, jak dobrze pamiętam, jeszcze funkcjonuje. Płacisz za kawę, czy tam za kanapkę, a wtedy leżak i parasol dostajesz gratis. I wszystko jasne. Za chwilę na naszej antenie Mama Sendy Papa z California Dreaming, będzie też Kenny Loggins, Footloose, za 17 minut 8, coraz bliżej naszej akcji, a właściwie naszego finału akcji Pokaż jak się ruszasz, to wszystko po godzinie 8. Ja już jestem bardzo, bardzo tutaj podekscytowana tym, co się wydarzy.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
5: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Renault. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

Kenny Loggins, Footloose na antenie Radia Plus. Za 6 minut będzie godzina 8, a po 8 rozstrzygnięcie naszej akcji Pokaż, jak się ruszasz. 2 tygodnie minęło, jak z bicza strzelił. Mnóstwo konkurencji i aktywności fizycznych się pokazywało. Mnóstwo zgłoszeń od Was, mnóstwo wspaniałych zdjęć, pomysłów, jak spędzać wolny czas. No i bardzo jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że ten konkurs tak ładnie się nam rozwinął, ale czas na finał. Finał już za chwilę, po godzinie 8 na antenie Radia Plus wybierzemy osobę, która dostanie od nas rakietę tenisową, zaproszenie na kort, krótki instruktaż albo i sparring na tym korcie, no i zaproszenie do Warszawy oczywiście na spotkanie z nami. Zapraszamy za chwilę.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
9: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
8: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
10: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.
11: Systemu ochrony zdrowia sprawdzimy, jak proponowane zmiany komentują dyrektorzy szpitali. Szef MSZ-u ostrzega, Kreml szykuje kolejne prowokacje, celem może być NATO. Przeniesiemy się też za ocean, Francja pierwszym półfinalistą mundialu. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Lekarze otwarci na dialog, dyrektorzy szpitali chwalą część propozycji. To po głośnych zapowiedziach reformy systemu ochrony zdrowia. Ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia i rzeczywiste grafiki pracy medyków. Naczelna Rada Lekarska i resort po spotkaniu deklarują chęć dalszych rozmów. A jak te plany odbierają władze placówek w Polsce, to sprawdził reporter Michał Skolimowski.
12: Dyrektorzy placówek pozytywnie oceniają zwłaszcza propozycję maksymalnej stawki godzinowej dla medyków. Resort chce, żeby było to 240 zł brutto. Szef powiatowego szpitala w Ostrowie Wielkopolskim Tomasz Gostomczyk mówi wprost, to zakończy podbieranie specjalistów.
13: Mamy stawkę ustaloną i nagle jeden z dyrektorów wyskakuje i dodaje po 50 zł za godzinę. To jest chore.
12: Uregulowanie wynagrodzeń to dobry kierunek, ale trzeba uwzględnić specyfikę placówek, dodaje dyrektor szpitala wojewódzkiego w Tarnowie Anna Czech.
14: Na pewno w szpitalu wysokospecjalistycznym powinien być mniejszy procent na wynagrodzenia pracowników, a w szpitalach powiatowych trochę inaczej.
12: Resort chce wprowadzenia maksymalnych poziomów wynagrodzeń, zarówno indywidualnych, jak i maksymalnych wydatków w ramach budżetów szpitali.
11: A zapowiedź reformy w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym i doniesieniach m.in. o lekarzu i byłym już radnym Koalicji Obywatelskiej, który w rok zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Szef MSZ-u potwierdza zagrożenie ze strony Kremla. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują, ostrzegał Radosław Sikorski podczas wspólnej konferencji ze swoim francuskim odpowiednikiem. Ministrowie byli pytani o doniesienia o możliwych atakach na cele NATO.
15: Nie komentujemy tego, co mówią służby, czy to nam, nasze polskie, czy to tym bardziej sojusznicze. Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. I celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji. I oby tak się stało.
11: Przypomnijmy, podczas szczytu NATO w Ankarze sojusznicy potwierdzili gotowość do zbiorowej obrony w przypadku ataku z zewnątrz. Kamera w każdym nowym samochodzie to efekt unijnych przepisów, które mają ograniczyć liczbę wypadków spowodowanych przez rozkojarzonych kierowców. Od 7 lipca wszystkie nowo rejestrowane samochody osobowe i dostawcze w Unii Europejskiej muszą być wyposażone w kolejne systemy wspomagające bezpieczeństwo.
16: ADTW wykorzystuje kamery i czujniki do analizy zachowania kierowcy, przy czym obserwuje m.in. ruchy głowy, powiek, kierunek patrzenia czy sposób prowadzenia pojazdu.
11: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Komisja Europejska szacuje, że do 2038 roku te rozwiązania pomogą uratować ponad 25 tysięcy osób.
17: Wiadomości Radia Plus.
11: Maroko za burtą, Francja w półfinale mundialu. Trójkolorowi pokonali drużynę z północnej Afryki 2-0. Gole zdobyli Kylian Mbappé i Ousmane Dembélé. To spotkanie śledził nasz reporter Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. To już trzeci z rzędu półfinał Francuzów na Mistrzostwach Świata. Niespodziewanie było to spotkanie, w którym Francuzi całkowicie dominowali, a Marokańczycy nie mieli wielu sytuacji. Brakowało nam pomysłów, brakowało nam świeżości, żeby być może lepiej operować piłką. Podkreślał selekcjoner reprezentacji Maroka Mohamed Ouabi. Francja potwierdziła, że jest faworytem do złota. Teraz czeka na rywala w półfinale.
11: A kto zagra z Francuzami o finał, przekonamy się już dzisiaj. O 21:00 mecz Hiszpania-Belgia.

0: piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia, jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
1: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, o poranku 5 minut po godzinie 8. Za chwilę na naszej antenie Chris Ria, będzie ABBA, The Winner Takes It All. No właśnie, zwycięzca bierze wszystko. Kto jest zwycięzcą naszej zabawy? Pokaż, jak się ruszasz. Okaże się za chwilę w Radiu Plus.

0: I Can Hear Your Heartbeat na antenie Radia Plus 3. Ja serduszko lubi wysiłek. Jest z nami Edward. Dzień dobry.
1: Witam, dzień dobry, miło mi.
0: Witam serdecznie. Na co dzień za kółkiem, to trochę się siedzi, co? No, za tym kółkiem.
1: Tak, trochę się siedzi, dlatego potem trzeba pobiegać.
0: No właśnie, kiedy wpadłeś na pomysł, że będziesz grał w tenisa?
1: Za młodo miałem rakietę, ona gdzieś tam się
0: taką
1: przywalała.
0: Taką drewnianą
1: w domu.
0: Albo aluminiową, niech zgadnę.
1: Aluminiową, tak, takiego ciężkiego potwora.
0: Tak.
1: I wtedy to były czasy, jak się odbijało na placyku przez ławki takie stare.
0: A, to w ten sposób, bo ja o ścianę budynku.
1: A można było też tak naprawdę.
0: No nie bardzo można, bo sąsiedzi krzyczeli, ale... No dobra, i to były początki, tak? A co potem?
1: To były początki. Potem jak się przeprowadzałem, to znalazłem tę rakietę i coś już byłem tak więcej wieku właśnie, tak napisałem, 50 lat. Po jakoś właśnie po oglądaniu paru meczów, bo to się zrobiło u nas modne za sprawą Furgacza, prawda, i zawodników. Postanowiłem spróbować i no, kiedyś wydawało mi się to nudny sport, prawda? Bo
0: jak
1: taki
0: to
1: monotonny.
0: Tyle emocji.
1: No naprawdę, tak odbijałem w prawo, a teraz jednak ta adrenalina, to wszystko, co tam się dzieje, że można wygrać 6-1, zaraz można przegrać 6-1.
0: Można. Z 2-5 się nieźle wychodzi, jak mówią tenisiści, także jak przegrywamy 2-5, to jeszcze jest szansa, żeby powalczyć. No dobrze, oglądasz tenis, grasz, starasz się raz w tygodniu, jak widzę. Jesteś samoukiem?
1: Staram się raz w tygodniu, tak samoukiem, trochę na YouTubie sobie podglądałem, bo szczerze powiedziawszy... Dobre, tak jak tam się ustawiać, prawda, na tyle byłem zdeterminowany, że swego czasu postawiłem sobie siatkę, tak o połowę siatki na działce i uczyłem się serwować.
0: Już mi się podoba to wszystko, słuchaj. Dobra, poszlifujemy formę, zapraszam cię do Warszawy na spotkanie na kortach. Mam dla ciebie rakietę tenisową, mam dla ciebie 1000 zł, żeby ten przejazd, żebyś miał kieszonkowe po prostu na ten przyjazd. No i cóż, gratuluję ci serdecznie. Jestem z ciebie dumna, bo w każdym wieku można zacząć grać tenisa. Sama jestem tego przykładem, bo zaczęłam późno, ale jakoś daję radę. Także dziękuję ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Zapraszam na spotkanie na korcie. A teraz nie przeszkadzam, bo słyszę, że jesteś w pracy.
1: Tak, jestem. Bardzo się cieszę i nie mogę się doczekać naszego spotkania.
0: I to chciałam usłyszeć na koniec. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję pięknie, do usłyszenia. Miłego dnia.
0: Miłego dnia. Kwadrans po 8. Drodzy słuchacze, mamy jeszcze dla was mnóstwo wspaniałych atrakcji. Ta zabawa się skończyła, ale już za rogiem czeka następna.
2: Radio Plus Głogów.
3: Reklama.
4: Mia!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
13: A co mamy do wyboru?
12: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
13: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
12: Jestem w Planet Tours w Galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
13: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.
17: Największe centrum PHP w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHP. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
18: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Plus Głogów.

znajdziesz mnie tam, gdzie wiesz, w Radiu Plus. Pozdrawiam wszystkich, Wojciech Gąsowski. Radio Plus, lato z nutą nostalgii.

Fenomen tej piosenki jest niesamowity. Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki. A za chwilę w Radiu Plus Share Strong Enough, 25,5 minuty po godzinie 8. Jeśli macie dosyć deszczowej, brzydkiej pogody, no i trochę chłodnej, no to znowu wracają upały już od poniedziałku.

0: Radio Plus Głogów.
1: Jest w pół do dziewiątej, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Uwaga kierowcy w Małopolsce, ogromne utrudnienia na autostradzie A4. Na wysokości Bochni osobówka wjechała w bariery energochłonne. Trasa w stronę Rzeszowa jest całkowicie zablokowana, korek ma już prawie 3 km. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Kolejny dzień z burzami i intensywnymi opadami deszczu. IMGW wydało alerty dla północno-wschodniej części Polski. Nawałnice przechodzą teraz m.in. przez Podlasie i Warmię i Mazury. Alerty IMGW będą obowiązywać przynajmniej do godziny 18. Hiszpania, która na tym mundialu nie straciła jeszcze gola, kontra Belgia. Te drużyny zmierzą się dziś w drugim ćwierćfinale piłkarskiego mundialu. Przypomnijmy, w poprzedniej rundzie Hiszpanie poradzili sobie z Portugalią, wygrywając 1-0, a z kolei Belgowie 4-1 rozbili reprezentację USA. Początek dzisiejszego meczu o 21:00.
2: Wiadomości z Głogowa i okolic, Karolina Stępień, zapraszam. Do końca lipca zamknięty jest kolejny odcinek drogi powiatowej między Obiszowem a granicą powiatów głogowskiego i polkowickiego. To część remontu trasy łączącej gminy Jerzmonowa i Grębocice. Kierowcy muszą korzystać z wyznaczonego objazdu przez Kurów Mały, Kwielice i Obiszówek. Zarządca drogi apeluje o ostrożność i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. W sobotę, 11 lipca, ulicami Głogowa przejdzie Marsz Ciszy ku pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19 po mszy świętej przy kościele pod wezwaniem świętego Klemensa, mówi Mariusz Jabłoński ze Stowarzyszenia Patriotycznych Głogów.
3: Pomnik upamiętniający ofiary ukraińskich nacjonalistów to właśnie tutaj, dokładnie 11 lipca, odbędą się uroczystości w rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli. Wcześniej o godzinie 18:30 w kościele świętego Klemensa msza święta, a po mszy świętej przejdziemy w Marszu Ciszy na cmentarz w Brzostowie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać.
2: Organizatorzy podkreślają, że marsz ma być spokojną formą upamiętnienia ofiar tragicznych wydarzeń na Wołyniu. Zachęcają mieszkańców do wspólnego udziału i oddania hołdu pomordowanym. Początek wydarzenia przy kościele świętego Klemensa. Piątek w Głogowie i okolicach przyniesie wyraźne ocieplenie i powrót letniej aury. Do południa będzie słonecznie, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada popołudnie z przewagą umiarkowanego zachmurzenia i jednak bez opadów deszczu. Termometry w regionie wskażą dziś maksymalnie 26 stopni. Słaby wiatr z północnego zachodu będzie prawie nieodczuwalny.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, jeszcze raz o poranku. Witam tych wszystkich, którzy dopiero wstali w Radiu Plus. Za 26 minut 9 pojawi się za chwilę Gypsy Kings, Bailame, a teraz status quo.

0: jak jest rąba, to i gitara gra, ja to wiem. Gypsy Kings na antenie Radia Plus, Bailame na antenie Radia Plus, to oczywiście kolejny przebój z nutą nostalgii i wakacyjnym, jak to się mówi, zestem? No, takim twistem, o, to chciałam powiedzieć. Za chwilę na naszej antenie USA for Africa, We Are The World, elektryczne gitary, jestem z miasta, a z miasta jak się jest, to czasem trzeba pojechać poza miasto. No właśnie, i wtedy jest miło i przyjemnie. Weekend nie będzie chyba sprzyjał aż takim wędrówkom, ale od poniedziałku znów żar prosto z nieba zacznie się spokojnie od 28 stopni, a skończyć może nawet na 38, ale to bardziej na zachodzie. Za 17 minut 9, poranny program Radio Plus, kto rano wstaje.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią po jednym.

za 6 minut będzie godzina 9. Skoro mówiłam, że wracają upały, no to zajrzyjmy do lodziarni. Okazuje się, że zrobiono ostatnio, sprawdzono lodziarnię. Okazuje się, że wszystko jest w miarę okej. Żadnych tam problemów, jeśli chodzi o przechowywanie lodów i to wszystko. Ale trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz, mówią kontrolerzy. Sztuczki z lodami. Sztuczki są takie, że na przykład lody truskawkowe to nie to samo, co lody o smaku truskawkowym. Bo jeżeli lody są truskawkowe, to muszą zawierać tyle owoców, które dadzą wyraźny smak truskawkowy, a o smaku truskawkowym po prostu mają jakiś aromat i tyle. Także zwracamy na to uwagę, a będziemy jeść smaczne rzeczy. Za 6 minut 9 za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości. Wcześniej oczywiście jeszcze Ace of Base, czyli kolejna piosenka z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wracam w poniedziałek już z Tomkiem, a za chwilę Agnieszka Morawska.

0: Radio Plus Głogów.
1: Czołowe zderzenie dwóch busów to na Dolnym Śląsku. Są ranni, trwa reanimacja. Nawet 45 stopni. Nad Europę nadciąga kolejna fala upałów. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwołano sztab kryzysowy. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 3 osoby zostały ranne, jedna z nich ciężko. Czołowe zderzenie dwóch busów pod Trzebnicą na Dolnym Śląsku. Łącznie podróżowało nimi 7 osób.
2: W jednym był tylko kierowca, w drugim 6 osób. W momencie, kiedy jednostki przyjechały, zespół ratownictwa medycznego prowadził już RKO w odniesieniu do jednej osoby. Na miejscu są 3 karetki LPR i 3 jednostki Straży Pożarnej. Działania trwają.
1: Mówi nam Dariusz Zajączkowski ze Straży Pożarnej w Trzebnicy. Na miejscu działają strażacy i ratownicy. A potężne utrudnienia też na A4. Na wysokości Rzeszowa, na trasie w kierunku granicy, z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. Oba pasy ruchu w kierunku Korczowej są zablokowane.
3: W związku z tym zdarzeniem zablokowany jest zjazd z autostrady na węźle Rzeszów Wschód w kierunku S19. Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra. Ruch w kierunku Korczowej odbywa się jednym pasem.
1: Mówi Ewelina Wrona z policji w Rzeszowie. Jak przekazały służby, w ciągu dnia przewidywane jest całkowicie zamknięcie A4. Pismo do amerykańskiej służby imigracyjnej w sprawie Zbigniewa Ziobry najpewniej jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedział to minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Jak zaznaczał, trwają ostatnie prace nad dokumentem.
4: Zapytamy agencję, na jakich zasadach Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, skoro nie ma ważnego dokumentu. Czy jego wiza jest w próżni i czy jest to zgodne z zasadami, które dotyczą wszystkich przebywających w USA, którzy mają takie zarzuty oraz takie dokumenty, jakie ma Zbigniew Ziobro.
1: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym wielomilionowych nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Do USA przeniósł się po zmianie władzy na Węgrzech, gdzie wcześniej otrzymał polityczny azyl. Potężne upały wracają do Europy. Gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają. Temperatury sięgną nawet 45 stopni. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
5: Ta kopalnia ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii. Niczy Apulli. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
6: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
5: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
1: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Gmina Polanów postawiona na nogi. W zachodniopomorskim trwają poszukiwania pumy. Zwierzę widziane było w okolicach Karsinki i Rekowa. Zwołano też sztab kryzysowy, który od godziny obraduje. To po to, by jak najszybciej zlokalizować zwierzę, a później je odłowić.
7: Do godzin wieczornych i w nocy jeszcze trwała obserwacja i były naloty dronami z termowizją. No nie trafiliśmy na kolejny ślad, tak więc będziemy rozszerzać po prostu obszar poszukiwań.
1: Mówi nam Maciej Wiórek z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. I jak dodaje, przy spotkaniu ze zwierzęciem trzeba zachować szczególną ostrożność.
7: Nie próbujemy jej przestraszyć, nie nawołujemy, no spokojnie się oddalamy. Z tego, co widzimy, jest dość spokojna, tak więc myślimy, że się oddali, tak jak już robiła to wczoraj i przedwczoraj.
1: Przypomnijmy, o grasującej w regionie pumie poinformował leśników myśliwe. Na razie nie wiadomo, skąd się tam wzięła.
0: To z nutą nostalgii.
8: 9:04, Agnieszka Morawska. Dzień dobry, Desi Dley, Voyage, Voyage. Na początek tej godziny.

0: Every Time We Touch i Maggie Reilly w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii na zegarze prawie 19 minut po 9, 10 dzień lipca w kalendarzu i piątek, jeden z waszych ulubionych dni. Chociaż weekend nie zapowiada się najbardziej pogodnie, to jest też szansa, że po weekendzie wróci do nas lipcowe lato, a nie wrzesień w listopadzie, w lipcu właściwie. No ale myślę, że i tak będzie sporo radości z tego, że po prostu można trochę odpocząć, a jak brzydka pogoda, to nie będzie nas gnało do jakichś prac, które wiążą się z tym, żeby przebywać na zewnątrz.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Kaufland jest fresh!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości, z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

0: Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699.

0: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

Perfekt, ale w koło jest wesoło w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. Nie wiem, jak Małpy w Zoo, czy nadal są takie popularne, ale na pewno popularnością wyprzedzają je w tym momencie kapibary. Dzisiaj jest Dzień Kapibary i jeśli chodzi o wrocławskie zoo, to kapibary są jednym ze zwierząt, o które ci, którzy przychodzą do wrocławskiego zoo, pytają najczęściej. I tak się składa, że dzisiaj wrocławskie zoo obchodzi także 161. urodziny. Mnóstwo historii i z tej okazji, z okazji Dnia Kapibary i z okazji urodzin, jubileuszu, nie, też nie do końca jubileusz, bo to nie okrągła data, ale wiemy, o co chodzi. Natomiast dzisiaj o 12:00 pokazowe karmienie kapibar, więc jeśli jesteście w okolicach albo macie chwilę i te kapibary są dla was jednym z piękniejszych zwierzątek, no to może zdążycie jeszcze do 12:00 do wrocławskiego zoo dotrzeć, żeby to karmienie obejrzeć. One Night in Bangkok i Murray Head teraz w Radiu Plus.

0: Sugar Ray Below w Radio Plus. Lato z nutą nostalgii, chociaż muzyką sobie osładzamy tę pogodę. A do 10 jeszcze między innymi Flying Pickets i Only You. Do 10, 16 minut.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
4: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
6: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
5: oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Uczta dla fanów prażynek.
5: Przysnacki, zawsze przy meczu.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Ale duża.
12: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Głogów.
1: Turbina wiatrowa na autostradzie, utrudnienia na trasie pod Rzeszowem. Upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Wakacje z wiarą, powiemy o zbliżających się festiwalach religijnych. Minęła 10:00, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Utrudnienia na autostradzie pod Rzeszowem mogą potrwać nawet do jutra. Z ciężarówki na A4 spadła część turbiny wiatrowej. Zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku granicy w Korczowej. Emanuela Kwaśniak.
2: Korek ma już około kilometra i ciągnie się od miejscowości Nowa Wieś do zjazdu z autostrady na drogę S19 w Terliczce. Sam zjazd na ekspresówkę również jest zablokowany, a ruch w kierunku Korczowej odbywa się obecnie jednym pasem.
3: Utrudnienia mogą potrwać nawet do jutra,
2: mówiła Ewelina Wrona z podkarpackiej policji. Co więcej, w ciągu dnia na tym odcinku może zostać zablokowana cała autostrada. Służby muszą usunąć gigantyczny ładunek z drogi, a do tego potrzebny będzie ciężki sprzęt.
1: A relacje naszych reporterów z autostrady A4 pod Rzeszowem w kolejnych wiadomościach. Nie udało się uratować życia rannego kierowcy. Niedaleko Trzebnicy zderzyły się dwa busy. W jednym z nich podróżowało 6 osób. Dwie zostały zabrane do szpitala. Kierowca drugiego jechał sam, zmarł mimo reanimacji.
4: Stwierdzono zgon. Kończymy tam naprawdę działania LPR, bo już w tej chwili odleciał. Sprawa skończyła się nieszczęśliwie.
1: Mówił Dariusz Zajączkowski z Trzebnickiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku będzie teraz ustalać policja.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Sukces służb. Po wielu miesiącach poszukiwań zatrzymany został jeden z mężczyzn, który prawdopodobnie brał udział w napadzie na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Napad miał miejsce w grudniu 2024 roku.
5: Efektem skrupulatnej analizy materiału dowodowego, setek godzin pracy oraz konsekwentnie realizowanych czynności było ustalenie tożsamości sprawców. Dzięki intensywnej współpracy międzynarodowej jeden z podejrzanych został zatrzymany, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. To mężczyzna w wieku 46 lat.
1: Powiedziała nam Edyta Adamus ze stołecznej policji. To był jeden z najsłynniejszych napadów w Polsce. Trzech mężczyzn przebranych w ubrania firmy przewozowej obrabowało jubilera w ciągu minuty. Straty oszacowano na około 1,5 miliona złotych. Potężne upały wracają do Europy, gorąco będzie też w Polsce. Synoptycy na południu Starego Kontynentu ostrzegają, temperatury sięgną nawet 45 stopni. Michał Rawa.
6: Tak upalnie ma być od weekendu we Włoszech, gdzie część miast już wprowadziło najwyższy stopień alertów. Ponad 40 stopni będzie na Sardynii, a także w Toskanii czy Apulii. W Polsce na szczęście ta fala gorąca nie będzie aż tak silna.
7: We wtorek, środę możemy się spodziewać na zachodzie i południowym zachodzie kraju temperatur około 30-32 stopni. Natomiast nie widać szans na powrót takich upałów, jakie mieliśmy pod koniec czerwca.
6: Mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. Zanim upały, to silny deszcz i burze. Dzisiaj w północno-wschodniej Polsce.
1: Gdzie, dodajmy, obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia IMGW, również w Paryżu. Od jutra będzie obowiązywał czerwony alert pogodowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Festiwale, rekolekcje i spotkania młodych w całej Polsce trwają wakacje z wiarą, a propozycje na najbliższe tygodnie przejrzała Aneta Paszko.
8: Już w weekend 11-12 lipca kumulacja Festiwalu Życia w Kokotku. Warto być, mówi Szymon Zmarlicki, koordynator wydarzenia.
9: Na festiwalu są codzienne msze, całodobowa adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy. Bardzo konkretne, trafiające do młodych treści formacyjne, duchowe.
8: Do 14 lipca na Placu Papieskim w Starym Sączu trwają rekolekcje uwielbieniowe Strefa Chwały. Harmonia będzie z kolei tematem 39 FSM, który rozpocznie się już 19 lipca.
10: Oprócz tych duchowych aspektów, nie zapominamy o dobrej zabawie i wieczorem będą koncerty.
8: Mówiła Joanna Kieł, rzecznik wydarzenia. Zapisy na stronach festiwali.
1: O czym informowała Aneta Paszko.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
11: Always on my mind i Pet Shop Boys na początek 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dzień dobry, Małgorzata Ostrowska. Najserdeczniej i najsłoneczniej pozdrawiam Was z hamaka. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Wayne Geni Bee Gees w Radiu Plus Lato z nutą nostalgia. Jestem ciekawa, czy Edwardowi uda się wygrać ponownie. Przypominam, że dzisiaj o poranku mieliśmy finał naszej akcji Pokaż jak się ruszasz. Za wszystkie zgłoszenia bardzo dziękujemy, ale to właśnie Edward będzie tym szczęśliwcem, który zagra z Kasią Kozimor na korcie i do niego powędruje nagroda główna. Kiedy to będzie, na pewno damy wam znać i o tym oczywiście będziemy opowiadać i relacjonować. Natomiast to jeszcze nie koniec atrakcji na naszej antenie. Mniejsze i większe będą się działy. Jeszcze w lipcu zabierzemy was na przykład na Dolny Śląsk, a dzisiaj też mam dla was prezent, niespodziankę. Za chwilę opowiem.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega. Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej
6: masz. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: takiego pani Celinka dzisiaj robi?
1: Uczę się włoskiego.
0: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Ale duża.
4: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co? To do MediaExpert.
5: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ6+. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Zegarmistrz Światła i Tadeusz Woźniak w Radiu Plus. Na zegarze teraz 27 minut do 11. Jeśli chodzi o Zegarmistrza Światła i tę piosenkę, którą za moment usłyszycie, to jest, no ponoć nie ma przypadków, ale ta lista, playlista, to co dzisiaj słyszymy, było ułożone troszeczkę wcześniej, zanim dotarła do nas ta wiadomość, która wczoraj nami wstrząsnęła, czyli śmierć Bonnie Tyler. Artystka odeszła w Portugalii w wieku 75 lat i ta Portugalia to było też takie dla niej jedno z miejsc do życia, gdzie już pierwszą posiadłość kupiła tam w latach 70. i dzieliła swoje życie pomiędzy Walię i Portugalię właśnie. No i też między życie zawodowe i prywatne i te koncerty, na które mogliśmy jeszcze w ubiegłym roku pójść i w tym roku już się nie uda. No ale tak, zmierzam do tego, że czasami jest tak, że coś się wydarza i wydaje się, że to przez przypadek, a nie jest, bo Tadeusz Woźniak i Zegarmistrz Światła przed chwilą, a teraz If You Are a Woman i Bonnie Tyler.

0: In the Heat of the Night i Sandra w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. 16 minut do 11 teraz na zegarze. 10 dzień lipca w kalendarzu, a 10 dzień lipca to między innymi Światowy Dzień Kebaba i Dzień Frytek. Jeśli chodzi o kebaby, no to w Polsce jest chyba taka już świecka tradycja, że kebab już coraz bardziej polski, choć przewędrował do nas z innych krajów. A jeśli chodzi o frytki, tutaj z frytkami możemy trochę poszaleć, bo i kebaby możemy jeść z frytkami, ale co jeszcze? Ketchup czy może cukier? Różnie bywa, skoro placki ziemniaczane też z cukrem. 691-141 SMS-owy numer dla Was i pytam dzisiaj, być może będą też przepisy na jakieś specjalne sosy. Zachęcam. Pytam dzisiaj właśnie o to, co do frytek. A do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas

0: Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gram.

0: wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Jest wyrok za zabicie seniora w Gdańsku. Za chwilę szczegóły. Inflacja poniżej 3% to najnowsza prognoza NBP. Powiemy też o konkursie na taksówkarza roku w Poznaniu. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Mąż, żona i jej kochanek zostali skazani za zabicie seniora. 25 i 20 lat więzienia. Takie wyroki zapadły w głośnej sprawie zabójstwa 78-latka w Gdańsku. Ofiarą był dziadek oskarżonej kobiety. O szczegółach Maciej Marcinowicz.
2: Do zbrodni doszło w lutym ubiegłego roku w gdańskiej dzielnicy Brześno. 25-letnia Angelika N. oraz 20-letni Dawid Z. usłyszeli wyroki po 25 lat pozbawienia wolności. Mąż kobiety, 26-letni Kamil N., został skazany na 20 lat więzienia. Według ustaleń śledczych 78-letni Józef D. został zaatakowany, gdy szedł do kościoła. Dawid Z. miał zadać seniorowi kilkanaście ciosów tłuczkiem do mięsa, podczas gdy Kamil N. pełnił rolę obserwatora. Motywem zbrodni był konflikt rodzinny.
1: Wyrok jest nieprawomocny. Ewakuacja mieszkańców i służby w akcji w Ornecie na Warmii. Policjanci podczas interwencji natrafili na niewybuchy z czasów wojny. Na miejsce ściągnięto kontrterrorystów i strażaków.
3: W te działania są zaangażowani strażacy PSP w Lidzbarku Warmińskim oraz strażacy ochotnicy. Na czas działań z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców w promieniu 150 metrów ewakuowano tych właśnie mieszkańców.
1: Mówiła Beata Szydłowska z policji w Lidzbarku Warmińskim. Ewakuowano mieszkańców 24 gospodarstw, które znajdują się najbliżej. Inflacja poniżej 3%. Według najnowszej prognozy Narodowego Banku Polskiego średni wzrost cen na koniec roku wyniesie 2,9. Jednocześnie NBP przewiduje, że wzrost PKB powinien wynieść 3,7%.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Muszą znać miasto na wylot. Poznań po raz kolejny szuka najlepszego taksówkarza roku. Zapytaliśmy mieszkańców, jaki powinien być taki kierowca.
4: Powinien się znać na mieście, wiedzieć, gdzie w każdy zaułek zajechać, a mówić to zależy, jakiego pasażera spotka.
5: Punktualny, nie? I jechać na krótszą drogę, a nie objazdy jakieś tam robić.
6: Powinien wiedzieć o wszystkich takich zakamarkach, przejazdach łatwiejszych i tym podobne, nie?
1: Zdaniem pani Małgorzaty, która jeździ taksówką po Poznaniu od 6 lat, jej auto często zmienia się w mobilny gabinet terapeutyczny.
7: Są klienci tacy, którzy lubią sobie porozmawiać, wyrzucić szale. Ja się śmieję, że taksówkarz trochę jak psycholog musi wysłuchać, nie dawać rad, w jakiś sposób też pomóc, w sensie chociażby takim właśnie wysłuchania i nie narzucania czegokolwiek.
1: Swoich ulubionych kierowców można zgłaszać do 27 sierpnia. Po Poznaniu jeździ ponad 6 tysięcy taksówek.
0: Radio Plus. Lato. Z nutą nostalgii.
8: 3 minuty po 11. Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Foreigner na początek tej godziny.

0: Francji Just the Way It's Baby w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 17, prawie 18 minut po 11. W wiadomościach Radia Plus słyszeliśmy przed chwilą o tym, że Poznań wybiera najlepszego taksówkarza roku, a ja nawiążę do warszawskich taksówkarzy, bo to ciekawa historia. Wczoraj właśnie jechałam z panem, który w oczekiwaniu na klientów pisze książki. Dwie już napisane, czekają być może na wydanie, kilka wydawnictw zainteresowanych, trzecia powstaje, więc życzymy powodzenia i to też jest takie ciekawe. Co robić, gdy czekamy? Można to wykorzystać jakoś produktywnie, ale wracając do dzisiaj, 10 dzień lipca, między innymi dzień frytek i o te frytki dzisiaj pytam, co do nich. W wiadomościach między innymi to, że najlepiej do frytek to ryba nad jeziorem, do tego jeszcze zestaw surówek. Zapachniało mi wakacjami, takimi nad jeziorem w Łagowie na przykład i z takim nastoletnimi czasami, więc pobudzacie tutaj wspomnienia w swoich wiadomościach, ale jeszcze 5 minut czekam na te wiadomości od Was. Co do frytek? Czy to może być sos zimny, ciepły? Z czym najbardziej lubicie frytki? 691 141 141 SMS-owy numer dla Was. Tak jak wspominałam, jeszcze około 5 minut czekam na wiadomości, a do oddania mam ręcznik plażowy Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
3: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska, mega paka Pikok. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Po reklamie.

0: Tell It to My Heart i Taylor Dane w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii. Wracamy, a właściwie no, wracamy do tematu frytek i takie wspomnienie z dzieciństwa od Arkadiusza, które sprawi, że chyba dzisiaj wszyscy pomyślimy o frytkach ciepło i myślę, że niewiele osób skorzysta i te frytki dziś usmaży. Dzień dobry, Arkadiuszu.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pytałam o to, z czym frytki? Frytki ze szklanką mleka, ale to, co napisałeś jeszcze później, frytki z własnych ziemniaków, smażone w oleju słonecznikowym. Jak to wytrzymywał żołądek? Nie wiem. Może dlatego, że mleko prosto od krowy, a nie odtłuszczone z mleczarni jak teraz. Wiesz, takie frytki usmażone...
1: Dwa molinie raczej. No to już nie jest to samo. Nie ma takiego oleju, nie ma takich ziemniaków, nie ma takiego mleka.
0: Ach, kiedyś to były czasy, teraz już czasów nie ma, ale mam dla ciebie prezent, ręcznik od Radia Plus Plażowy. Czy wakacje przed tobą, czy urlop przed tobą, czy już za tobą? Jak to wygląda?
1: Przede mną.
0: Przed tobą. Czy jakiś konkretny, czy ręcznik na plażę się przyda, czy nie?
1: Oczywiście, jak najbardziej.
0: No to wspaniale. Udanego weekendu życzę i jeżeli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.

0: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, którzy dzieciństwo w poprzednim systemie.
1: Och, czyli wszystkich, bardzo. Którzy jedli ziemniaki, frytki z mlekiem. Wszystkiego dobrego. Do...

0: Bolero i Fancy w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 17 minut tylko do południa pozostało. A dzisiaj jesteśmy razem do 13. Zapomniałam wspomnieć o tym na początku. Jeśli jednak wrócimy sobie do tematu frytek, bo pytałam dzisiaj o to, z czym te frytki najlepiej smakują, ale zastanawiam się, czy też macie takie powiedzenie, że już po frytkach. Bo to u mnie się pojawiało i zastanawiam mnie, czy to jest tylko jakiś regionalizm, czy to taka zwyczajnie mowa potoczna, czyli to coś na coś już za późno, trochę jak z musztardą po obiedzie. 691-141-141, jeśli u was mówiło się podobnie i chcecie się tym podzielić, albo coś związane z frytkami, także jakieś powiedzenie u was było, to bardzo proszę.
1: Radio Plus. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
1: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
4: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola.

Agado i Saragossa Band w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze teraz 3,5 minuty do 12. O 12 wiadomości i dzisiaj i w poniedziałek nie ma przebojowej poczty. Do 13 jesteśmy razem. Janek i Marek urlopują się, ale na krótko wracają we wtorek.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4. Z kuponem w aplikacji różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nocna obława po zabójstwie w Jędrzejowie. Za chwilę szczegóły. Awantura na miesięcznicy Smoleńskiej w Warszawie. Interweniowała policja. IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Powiemy o wystawie w Lublinie. Minęło południe. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nocna obława w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Policja dostała zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie, 29-latka, zmarła. Podejrzewanego mężczyznę tropiły policyjne psy i drony.
2: Około godziny 3:00 policjanci zatrzymali 19-latka, mieszkańca powiatu jędrzejowskiego, który prawdopodobnie miał związek z tym zdarzeniem. Teraz będziemy wyjaśniać szczegółowo wszystkie okoliczności tego zdarzenia.
1: Mówił Damian Janus ze Świętokrzyskiej Policji. 19-latek czeka na przesłuchanie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Awantura na miesięcznicy Smoleńskiej w Warszawie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i grupa posłów z jego partii nie była w stanie złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Dostępu do pomnika odmówiła im policja. Doszło do słownych przepychanek między politykami a grupą protestujących i funkcjonariuszami.
3: Nie muszą, możecie je postawić obok.
4: Wstyd dla pana rodziny.
3: A ty, Kaczyński, nie wyzywaj ludzi bez podstaw.
4: A ty, zbyt się sam.
5: Wyrzuciliście nas w brutalny sposób.
6: Domagamy się respektowania naszych praw.
7: Wy nie macie żadnych praw.
3: A, nie mamy praw, właśnie.
1: Jarosław Kaczyński stwierdził, że mamy do czynienia z bojówkami rządzącej partii, a nie z policją. W swoim komunikacie stołeczni mundurowi podkreślają, że są formacją apolityczną i chcieli uniknąć napięć pomiędzy

0: protestującymi.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: Po tym jak zapadła się część kamienicy w Bydgoszczy, ściana została zabezpieczona. Dziś nadzór budowlany ma ocenić te zabezpieczenia. Pytamy, kiedy lokatorzy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
2: Być może w dniu dzisiejszym część z mieszkańców będzie mogła powrócić z oficyny i tej części budynku, która nie stanowi zagrożenia na chwilę obecną.
3: A ci, którzy są bliżej pęknięcia?
2: No muszą poczekać, aż będzie bezpiecznie, aż będziemy mieli pewność, że kamienica nie stanowi zagrożenia.
0: Mówił Adam Dudziak z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Wczoraj w kamienicy Przysienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Ściana zapadła się w czasie pobliskich prac budowlanych.
1: Wiadomości Radia Plus.
0: IPN przypomina o rzezi wołyńskiej. Na Placu Litewskim w Lublinie odbyła się prezentacja wystawy Instytutu Pamięci Narodowej Wołyń 43. Ofiary, relacje, miejsca pamięci. Chcieliśmy pokazać historię tych ofiar, mówi współautor wystawy dr Leon Popek.
4: Ginęli nie tylko Polacy. Ginęli Czesi, ginęli Ukraińcy, ginęli potomkowie Holendrów i jest takie zdjęcie z cmentarza w miejscowości Zamostecze, która to miejscowość została też spalona i wymordowana przez UPA 30 sierpnia 1943 roku. To jest w powiecie lubomelskim.
0: Ekspozycja będzie dostępna do końca lipca.
5: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Ponad 100 osób wzięło udział w zakończeniu 19. edycji Lata w Twierdzy Głogów. Finał miejskiej części cyklu odbył się na poligonie wodnym w Widziszowie. Na uczestników czekały przejażdżki wojskowym transporterem PTS, zwiedzanie schronu numer 410, prezentacja sprzętu wojskowego oraz tradycyjna wojskowa grochówka. O tym, że wydarzenie od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi kierownik promocji Urzędu Miejskiego w Głogowie, Dominik Jeton.
6: Otrzymują tutaj co roku jakiś certyfikat, świadectwo. Dzisiaj akurat jest to patent pogromcy głogowskiej twierdzy i jak najbardziej jest wręczany każdym osobom, które chociaż 3 albo 5 razy były u nas i uzyskały pieczątki z każdego dnia.
5: To jednak nie koniec tegorocznego cyklu. W sobotę uczestnicy wybiorą się jeszcze na wycieczkę do Krosna Odrzańskiego. Ponad 350 dzieci bierze udział w tegorocznej edycji jedynkowego Lata Przygód w Polkowicach. Uczestnicy półkolonii mają zapewnione warsztaty, wycieczki, seanse filmowe, wyjścia na basen i do kręgielni oraz wiele zajęć sportowych i rekreacyjnych. Program jest współfinansowany przez gminę Polkowice, dzięki czemu rodzice pokrywają tylko część kosztów wypoczynku. Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: One Way Ticket Eruption w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii, 18 minut po 12 teraz na zegarze. Wrócimy jeszcze na chwilę do tematu frytek, bo trochę wiadomości przyszło. A propos powiedzenia, że już po frytkach albo po frytach, Daria napisała, u mnie nie mówi się, że już po frytkach, tylko że już po ptakach. Nie wiem, czy to też ze względu na jakiś regionalizm, czy tak po prostu się przyjęło. Natomiast jeśli chodzi o frytki, to najlepsze są z ketchupem w połączeniu z majonezem, a jeszcze jeśli chodzi o frytki, to mawia się u nas, że może jeszcze frytki do tego, tak w kontekście, to w kontekście takim, że jeśli ktoś przesadza i chce zbyt wiele, no to tak pstryczkiem w nos rzucamy tekstem i może jeszcze frytki do tego, z pozdrowieniami od Darii. Tak, to powiedzenie, że może jeszcze frytki do tego, to się wzięło z reklamy pewnej restauracji dumnie brzmiącej, ze złotymi łukami, ale u mnie też się to zdarza i mówi się u mnie też po frytkach, po ptakach. Zastanawiam się, gdzie jest u mnie, jeżeli chodzi o te regionalizmy. I jeszcze jedna wiadomość, niepodpisana. Tak, jak najbardziej, u mnie to powiedzenie i po frytach funkcjonuje od dawna i cały czas bardzo często go używam, bo jednak frytki to zawsze w dzieciństwie było super jedzenie. Takie w papierowej szarej torebce z plamkami tłuszczu i solone solą ze słoika z podziurawioną zakrętką. A teraz uwielbiam frytki z zestawem surówek i jest to moje danie numer jeden na wszystkich wyjazdach, kiedy nie mam możliwości sama czegoś ugotować. A jeszcze mi się wspominają takie frytki pokarbowane, skarbowane. One chyba nie były w ogóle z ziemniaków, tylko z jakiejś mączki ziemniaczanej. Ale to były piękne czasy, bo wtedy byliśmy młodzi i wszystko było przed nami. Na zegarze 19, prawie 20 minut po 12, a między innymi Forever Young i Alphaville za chwilę.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.

0: Jedynka. Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
2: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Po reklamie.

Summer in the City, Joe Cocker w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a jakie lato w mieście, no to każdy już widzi. A jeśli chodzi o treningi, bo mówiliśmy dzisiaj o frytkach, więc dobrze byłoby spalić te kalorie. Jest dobra wiadomość dla tych, którzy dbają o linię i też chcą jakby podnieść trening na jakiś wyższy poziom, zrobić coś więcej niż zwykle. Tutaj pomaga czekolada i co ciekawe, nie trzeba jej jeść, a nawet nie należy. Może znacie takie filmiki, które krążą w internecie, że ktoś wącha czekoladę, je sałatę, bo jest na diecie i okazuje się, że to wcale nie jest takie głupie, ponieważ naukowcy zbadali, że wąchanie czekolady tuż przed ćwiczeniami oraz między seriami może poprawić wyniki treningu siłowego nawet po nocnym poście. I tutaj wychodzi tak, że różnice w samym treningu w porównaniu z grupą kontrolną osoby wąchające gorzką czekoladę wykonywały średnio 18 powtórzeń więcej. W przypadku mlecznej czekolady różnica wynosiła 9 powtórzeń. I ci, którzy wykonywali więcej tych powtórzeń, wcale nie byli bardziej zmęczeni, więc jest to jakaś nadzieja dla tych, którzy próbują mieć wyższe wyniki, a ci, którzy o to nie dbają, po prostu zajadają się czekoladą. Part-time Lover i Stevie Wonder teraz w Radiu Plus.

0: Korajce, holiday, wakacje, w pełni pogoda jaka jest, taka jest, ale nie ma co narzekać. Weekend przecież się rozpoczyna. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Do 13 pozostało 16 minut i do 13 jeszcze między innymi Piotr Szczepanik i Kochać, a później wiadomości i spotkanie z Andrzejem. Dzięki za dziś, do usłyszenia, do poniedziałku.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Największe centrum BHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i BHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
2: Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram.

0: kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: Będą dodatkowe badania po brutalnym gwałcie w Łodzi. Podejrzanemu grozi 8 lat więzienia. Spór o flagę Ukrainy w Szczecinku. Mieszkańcy chcą ją usunąć. Zapisy na przystanek Jezus pod Czaplinkiem. Trwają poszukiwania ewangelizatorów. Minęła 13. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na razie grozi mu 8 lat więzienia, ale zarzuty mogą zostać zmienione. Do tymczasowego aresztu trafił już 63-latek z Łodzi, podejrzany o zgwałcenie 30-letniej kobiety. Po kilku dniach zmarła w szpitalu.
2: W wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok nie było możliwe wskazanie także bezpośredniej przyczyny zgonu kobiety. Biegły zawnioskował w związku z tym o dodatkowe badania toksykologiczne i histopatologiczne. Ostateczna ekspertyza jest w tym przypadku konieczna dla stwierdzenia, czy istnieje związek pomiędzy obrażeniami a śmiercią pokrzywdzonej.
1: Mówił Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Kobieta miała osierocić 7-letnią córkę. NFZ chce wyjaśnień od dyrekcji szpitala w Lubartowie. Chodzi o operację tamtejszego radnego PiS-u, która miała zostać przeprowadzona na zawieszonym oddziale. Pacjenci mają w tym czasie korzystać ze świadczeń w placówce w Parczewie.
3: Z naszych danych wynika, że od 25 marca na oddział chirurgii ogólnej szpitala w Lubartowie nie został przyjęty żaden pacjent ani w trybie nagłym, ani planowym. W toku prowadzonego postępowania wezwaliśmy dyrekcję szpitala w Lubartowie do złożenia wyjaśnień w sprawie.
1: Mówiła Małgorzata Bartoszek z lubelskiego oddziału NFZ. Sam radny oświadczył, że takie zabiegi przeprowadza się w szpitalu, jeśli stan pacjenta jest poważny, a on wymagał pilnej operacji. Spór o flagę Ukrainy przed ratuszem w Szczecinku. Mieszkańcy chcą jej zdjęcia i podejmują drugą próbę złożenia petycji do burmistrza.
4: Tutaj flaga ukraińska jest powieszona jako pierwsza przy wejściu do urzędu. Tak nie powinno być. Mnie nawet nie o to chodzi, że jest ukraińska. Niech ona sobie będzie, ale we właściwej kolejności, czyli jest Polska i dopiero potem Ukraina.
5: No to popieram tą akcję.
6: Przede wszystkim nasza biało-czerwona flaga powinna wisieć przed ratuszem, a nie jakiegoś innego obcego kraju.
1: Flagi Ukrainy zniknęły sprzed starostwa i urzędu gminy po tym, jak Wołodymyr Zełenski nazwał jeden z oddziałów imieniem bohaterów UPA. Burmistrz Jerzy Hardy Douglas broni jednak swojego stanowiska.
7: Uważam, że ta flaga do momentu, kiedy nie dojdzie do jakiegoś porozumienia, do zakończenia wojny, powinna wisieć. Flaga jest częścią ratusza. Za ratusz ja odpowiadam, to są moje decyzje. Ja na pewno dobrowolnie tej flagi nie zdejmę, ponieważ jestem święcie przekonany, że to jest słuszne.
1: Flaga już wcześniej znikała sprzed szczecineckiego magistratu, a osoby, które ją zdjęły, są ścigane za znieważenie symbolu narodu ukraińskiego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To miejsce dla tych, którzy spotkali Jezusa i odkryli, że jest ich nadzieją. Trwają zapisy na 26. przystanek Jezus na tegorocznym Poland Rock Festiwalu. Wydarzenie na przełomie lipca i sierpnia w Trzcińcu koło Czaplinka. O tym, kto może zostać ewangelizatorem, mówi Joanna Kruk z ekipy Przystanku Jezus.
8: Jest skierowane dla osób, które spotkały w swoim życiu Jezusa, które doświadczyły Jego miłości i chcą o tym opowiadać. Zapisy jeszcze trwają. Można dołączyć. Informacje i link do formularza można znaleźć na naszym Instagramie, na Facebooku oraz na naszej stronie internetowej. Jest to skierowane głównie dla osób, które formują się we wspólnotach.
1: Przystanek Jezus powstał 26 lat temu jako odpowiedź na potrzebę duszpasterskiej obecności Kościoła na dawnym festiwalu Przystanek Woodstock.
9: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus z Głogów. Przy pomniku ofiar zbrodni wołyńskiej na cmentarzu w Brzostowie głogowianie oddali dziś hołd Polakom pomordowanym na Kresach Wschodnich. Obchody odbyły się w 83. rocznicę tragicznych wydarzeń, które na trwałe zapisały się w historii II wojny światowej. Wśród uczestników byli także świadkowie i potomkowie rodzin, które przeżyły tamte wydarzenia. O wojennych losach swojej rodziny opowiadał były radny powiatu głogowskiego Jan Baraniecki.
10: 1 grudnia 1944 roku, gdybyśmy byli w domu, to dzisiaj nie byłbym tutaj. Banda UPA wkroczyła do naszej wsi. Efektem było spalenie domu i kilkudziesięciu zabitych.
9: Szacuje się, że w latach 1943-45 ofiarą zbrodni dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów padło od 100 do 130 tysięcy Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej. Ruszyła sprzedaż karnetów na mecze Chrobrego Głogu w sezonie 26-27. Wejściówki można kupować w kasach pływalni. Karnet na cały sezon kosztuje od 175 do 285 zł i obejmuje także domowe mecze Pucharu Polski. Klub przygotował również jubileuszowe czapki dla karnetowiczów oraz zniżki u partnerów.
11: Pogoda.
9: Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Na zegarze prawie 6 minut po pierwszej. Zaczynamy od Aha i przeboju Take On Me. Później Fun Factory, Baim i Eddie Grant. Zapraszam na przeboje z nutą nostalgii.

0: Na zegarze 21 minut po pierwsze i to Eddie Grant i piosenka I Don't Wanna Dance. Wiadomo, że kreatywne pomysły przychodzą w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. W jednym z wywiadów Eddie Grant powiedział, że na pomysł tej piosenki wpadł w łazience przed jednym z występów. Nagle coś mu przyszło do głowy, zaczął sobie nucić, później powstał tekst i tak oto jeden z jego największych łazienkowych przebojów na antenie Radia Plus. Za chwilę kolejne utwory, które dla was wybrałem, będzie pięknie. John Lennon, Imagine, a później Queen. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise en Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Mise en Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Po reklamie.

tego lata, jakby nie widać. Ten czerwiec to był naprawdę upalny miesiąc, szczególnie pod koniec, no i początek lipca, ależ było gorąco, ponad 40 stopni w niektórych miejscach w Polsce się pojawiało na termometrach, a teraz, jak jest 20, to dobrze, ale upały podobno mają wrócić, o tym za chwilę. Wcześniej o najwyższej temperaturze, jaką kiedykolwiek zanotowano na Ziemi, oczywiście od czasów, kiedy temperaturę mierzymy, to było 56,7 stopnia Celsjusza i było to dokładnie 10 lipca, czyli mamy rocznicę 113 lat temu. Tę temperaturę zanotowano w tak zwanej Dolinie Śmierci. To jest takie miejsce w zachodnich Stanach Zjednoczonych, położone 80 metrów poniżej poziomu morza, otoczone górami. Tam nie ma żadnego drzewa, a i deszcz nie pada, więc naprawdę się mocno to wszystko nagrzewa. No myślę, że na takie temperatury w najbliższych dniach w Polsce to nie mamy co liczyć. I dobrze, ale rzeczywiście zrobi się cieplej. Do prognozy pogody na najbliższych kilkanaście dni zajrzę już wkrótce. Na razie gorące letnie przeboje od Radia Plus. Sweet Dreams i Eurythmics teraz na naszej antenie. Później zaśpiewa Halina Frąckowiak piosenkę Dancing Queen.

0: za kwadrans, godzina 14, Barry Manilow i Mandy na antenie Radia Plus. Obiecywałem parę minut temu informację o tym, co nas w pogodzie czeka. No, to zrobi się w końcu ciepło. W najbliższych dniach, w weekend 22-25 stopni, w niedzielę już temperatura może być, szczególnie na zachodzie, wyższa, około 27, później 28, a w drugiej połowie przyszłego tygodnia już w całym kraju ma być powyżej 30 stopni. Dobrze, jest lipiec, jest lato, musi być ciepło. Za chwilę zaśpiewa Céline Dion.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
4: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
3: Oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Trudno wskazać faworyta.
3: Spróbuj, może tobie się uda.
4: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Czy oni nie wiedzą? Tura, tura.

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to!

Więcej niż się spodziewasz.

0: Świetna była piosenka na początek tej godziny. No i kończymy tę godzinę w wyjątkowym stylu. To ABBA i Waterloo. 3 minuty zostały do 14:00. O drugiej serwis informacyjny. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce. A później kolejna godzina przebojów z nutą nostalgii. Idealnych na lato. Perfekt i autobiografia. Tuż po 14:00. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
1: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23

0: i 0,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej szynka

0: Krewetki gotowane Marinero 250 gramów. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Biedronka.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów.
1: We wrześniu mają być efekty zmian w ochronie zdrowia, mówi premier. Utrudnienie na czwórce pod Rzeszowem co najmniej do wieczora. Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Minęła 14. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. We wrześniu zobaczymy pierwsze efekty, takie zadanie wyznaczyłem resortowi. Tak premier komentuje reformę systemu ochrony zdrowia, a ta zakłada m.in. maksymalne wynagrodzenia dla lekarzy do 240 zł brutto za godzinę i kontrolę grafików pracy. Donald Tusk liczy w tej sprawie na ponadpolityczne porozumienie.
2: Liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów, i całego systemu ochrony zdrowia. No, we wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
1: Zapowiedź zmian w ochronie zdrowia to odpowiedź na aferę w warszawskim Szpitalu Południowym. Za napad miał odpowiadać słynny w całej Europie gang Różowa Pantera. Polskie służby ogłaszają sukces. Udało się zatrzymać jednego ze sprawców napadu na jubilera w warszawskiej Galerii Mokotów. Zatrzymany to 46-letni Serb. Szczegóły napadu i działań prokuratury poznał nasz reporter Michał Rawa.
3: Zgadza się, dzień dobry. To jeden z najsłynniejszych napadów ostatnich lat w Polsce. Sprawcy, przebrani za dostawców jedzenia, wpadli do sklepu jubilerskiego w Galerii Mokotów, steroryzowali pracowników atrapą broni i ukradli głównie zegarki o wartości około 1,5 miliona złotych. Napad trwał tylko 1,5 minuty.
4: Znali teren, tak jak w innych napadach na terenie Europy. Do samej ucieczki bezpośrednio po napadzie użyli i roweru, i hulajnóg elektrycznych.
3: Mówi nam Szymon Banna z prokuratury okręgowej w Warszawie. Śledczy ustalili, że sprawcy uciekli z Polski autami wypożyczonymi w Niemczech. Zatrzymany członek gangu wpadł niedługo po tym, jak przekroczył serbsko-chorwacką granicę. Polskie organy ścigania czekają teraz na jego ekstradycję.
1: Za napad w Galerii Mokotów zatrzymanemu Serbowi grozi do 15 lat więzienia. Chcemy uporać się z tym do nocy, zapewniają drogowcy z GDDK i A. Na autostradzie A4 pod Rzeszowem od kilku godzin duże utrudnienia na jezdnie w kierunku Korczowej. Z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej.
5: Po element, który zalega na jezdni, z Ukrainy jedzie specjalny pojazd, na który element tej turbiny będzie można przełożyć. Nie wiemy dokładnie, na którą godzinę ten pojazd przyjedzie.
1: Mówiła Magdalena Żuk z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę granicy oraz zjazdy na S19 i drogę krajową numer 97. Można przejechać tylko pasem awaryjnym.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Nie żyje Maja Gadowska, jedna z podopiecznych fundacji Cancer Fighters. Dziewczynka zmagała się z nowotworem kości, a wraz z raperem Łatwogangiem, autorem historycznej zbiórki dla dzieci chorujących na raka, nagrała utwór Wszystkie marzenia.
6: Jak już cię znają, to pokaż im Maja. Wszystkie marzenia. Nie chcesz z nami, no to dzwoń do pokera. Co Maja wymarzy, jak będzie chciała, to skradnę jej pary.
1: O śmierci dziewczynki poinformowała Fundacja Cancer Fighters.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Termomodernizacja budynku starostwa powiatowego w Głogowie będzie kosztować znacznie więcej niż zakładano. Po drugim przetargu okazało się, że zamiast 7 milionów potrzeba blisko 11,5 miliona złotych. Radni zgodzili się na zwiększenie środków i zmiany w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej. Radni PiS wstrzymali się od głosu, tłumacząc, że nie popierają rosnącego deficytu powiatu. Lato w twierdzy Głogów to nie tylko zwiedzanie zabytków, ale także okazja do odkrywania miejsc, których wielu mieszkańców wcześniej nie znało. Przekonuje o tym Marta Michałowicz, która od kilku lat regularnie uczestniczy w letnich i zimowych edycjach wydarzenia. Podczas tegorocznego finału odebrała również nagrodę w konkursie fotograficznym.
8: Zrobiliśmy serię zdjęć, to były 5 zdjęć z zabytkami Głogowa, jakby w zachodzie słońca. To było tło z zamkiem, z kolegiatą, z mostem różowym, z ratuszem, tam był ratusz Stare Miasto oraz mostem tym kolejowym i Odra.
7: Tegoroczna 19. edycja Lata w Twierdzy zakończy się w sobotę wycieczką do Krosna Odrzańskiego.
9: Pogoda.
7: Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
3: Na zegarze prawie 6 minut po 14. Startujemy z kolejną godziną Perfect i autobiografia na początku, później Jennifer Page, Man at Work i kolejne przyboje, które dla was wybrałem. Zostańcie z nami.

Na zegarze 21 minut po 14. To jest Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii. Ja wiem, że dla tych, co na urlopie, kompletnie nie ma znaczenia to, że jest piątek, bo czy piątek, czy czwartek, czy środa, to mają wolne. Ale ci, którzy pracują, no to już liczą minuty, godziny do końca dnia pracy i do początku weekendu. W końcu doczekaliśmy się, będzie można trochę odpocząć. No ale w weekend też okazja jest do tego, żeby się pobawić. No bo kiedy, jak nie w piątek albo w sobotę wieczorem. I my odpowiadamy na waszą potrzebę zabawy dobrą muzyką. A dokładnie odpowiada Marek Sierocki, który zaprasza już dzisiaj po 20 na prywatkę. Będzie miks popularnych tanecznych przebojów lat 80, ale też coś wcześniejszego, coś późniejszego. Jak to u Marka? Prywatka i dzisiaj, jutro po 20 na antenie Radia Plus, a za chwilę zaśpiewa Marek Grechuta.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
0: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Największe centrum PHB w regionie zaprasza do nowoczesnego punktu sprzedaży w Głogowie przy ulicy Północnej 12. Dobierzemy dla Państwa rękawice, obuwie, odzież i inne artykuły ochrony indywidualnej. Zadbamy o higienę, bezpieczeństwo i niezawodną ochronę Twojego pracownika. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Alfa i Omega, Centrum Higieny i PHB. Głogów, ulica Północna 12. Telefon 76 833 56 62. www.aio.com. PL.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
3: Voltaren! Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Za 25 minut, godzina 15, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Za nami Belinda Carla i ostatnio spotkam kolegę na korytarzu tutaj w radio. Patrzę i mówię, co ty taki niewyspany? Popatrzył on na mnie jak na wariata. Mówi, no jak? Mundial! No i rzeczywiście wyszło na to, że ja jednak nocek nie zarywam i nie oglądam meczów mundialowych. Zresztą teraz już nie trzeba będzie specjalnie nocy zarywać, bo chyba tylko jedno spotkanie gdzieś się tam będzie odbywać o 3 czy 4 polskiego czasu. No teraz już jesteśmy w tym miejscu, kiedy są ćwierćfinały, półfinały, później finał i mecze zaczynają się o jakichś ludzkich porach. Na przykład dzisiaj o 21:00 Hiszpania zagrała z Belgią w ćwierćfinale. Jutro będzie pojedynek czarnego konia tych mistrzostw, czyli Norwegii z Anglią i ten mecz o 23:00, ale sobota to jeszcze da się przeżyć. Ciekawe, komu wy kibicujecie. Ja trzymam kciuki za Anglików. Myślę, że należy im się. Oni wielokrotnie gdzieś tam próbowali, no ale zazwyczaj to inni zdobywali mistrzostwa, więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Trzymamy kciuki za dobrą grę, za mało pomyłek sędziowskich, bo tym ostatnio głośno, jeżeli chodzi o mistrzostwa, za to, żeby padało dużo bramek i żeby wszyscy kibice mieli radość z tego mundialu w Stanach, w Meksyku, w Kanadzie, bo to tam odbywają się mecze. Za 25 minut 14 na antenie Radia Plus, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman. Później będzie Various Monks, zanim zrozumiesz, no i zespół U2. Fantastycznie zapowiada się najbliższych kilkanaście minut na naszej antenie. Zapraszam, zostańcie z latem, z nutą nostalgii. W Radiu Plus!

0: jeden z moich ulubionych zespołów YouTube. Tym bardziej cieszę się, że od czasu do czasu mam okazję wam zagrać jeden z ich przebojów. I Still Haven't teraz na naszej antenie. Za 13 minut 14, piątkowe popołudnie, lato z nutą nostalgii. Czego chcieć więcej? Może trochę wyższej temperatury. Spokojnie, od tego weekendu ma zacząć robić się coraz cieplej, więc jak planujecie coś na jutro, no to już spokojnie można raczej szukać letnich ciuchów niż jesiennych. Na antenie Radia Plus za chwilę Tarzan Boy i Baltimora, Del Shannon, później się pojawią, no i o 15 najważniejsze informacje. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
3: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
2: W tę sobotę cisowianka Perlage 700 ml, złoty 66 za butelkę przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. Kaufland.
4: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
5: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.

0: Za 3 minuty godzina 15. Już za chwilę w Radio Plus serwis informacyjny, a później kolejne przeboje. To już bliżej końca dnia pracy niż dalej, więc mam nadzieję tylko i wyłącznie będę poprawiać wam humor. Rozpoczniemy od piosenki Eni. Zostańcie z nami.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 zł za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
2: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Głogów.

0: Radio Plus. Głogów.
1: Prokurator generalny skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu wiceministra sprawiedliwości. Na koniec roku inflacja będzie wynosić mniej niż 3%, twierdzi NBP. Komórkami z nosa załatano chore kolano. Innowacyjna operacja w Krakowie. Jest 15. Marcin Bartnik. Prokuratura skierowała do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego wiceszefowi Ministerstwa Sprawiedliwości. Arkadiusz Myrcha zapowiedział, że sam zrzeknie się przywileju poselskiego. Napisał w mediach społecznościowych, że nie zamierza uchylać się od odpowiedzialności za naruszenie ciszy przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. To był mój błąd, podsumował. Zabili dziadka, który szedł właśnie do kościoła. Wnuczka, jej mąż i kochanek skazani na wieloletnie więzienie za zabójstwo 78-latka. Zapadł wyrok w głośnej sprawie z Gdańska.
2: Andrzejce N., która zaplanowała ów czyn, a następnie koordynowała jego wykonanie, oraz Dawidowi Z., który zabił ofiarę przy pomocy tłuczka do mięsa, sąd wymierzył kary po 25 lat pozbawienia wolności. Trzeci sprawca, Kamil N., którego rola polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia przed osobami postronnymi, otrzymał karę 20 lat pozbawienia wolności.
1: Informował Mariusz Kaźmierczak z Sądu Okręgowego w Gdańsku. Wyrok jest nieprawomocny. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym spadki. Takie perspektywy dla inflacji oraz naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. O tym Krzysztof Płowecki.
3: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
4: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
3: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
3: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: O inflacji, ale nie tylko, opowiadał Krzysztof Płowecki.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Komórkami z nosa zatkali chore kolano. Innowacyjny zabieg naprawy chrząstki stawowej przeprowadzono dziś w szpitalu Żeromskiego w Krakowie. U pacjentki wycięto fragment przegrody nosowej i wszczepiono do uszkodzonego kolana.
5: W znieczuleniu miejscowym pobieramy fragment małej chrząstki z przegrody nosowej, około 1 cm kwadratowego, który namnażany jest w laboratorium. Uzyskujemy przeszczep wielkości mniej więcej 16 cm kwadratowych i później jest to następnie wszczepiane do stawu kolanowego.
6: Czy taka metoda ma szansę zastąpić te tradycyjne endoprotezy?
5: Patofizjologia zmian zwyrodnieniowych jest różna, ale na pewno jest to szansa i przyszłość dla wielu pacjentów.
1: Tłumaczył dr Paweł Skowronek, chirurg ortopeda szpitala Żeromskiego. Przeszczep komórek odbył się bez komplikacji, a pacjentka czuje się dobrze. Zabieg obserwowała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
7: Mateusz Król, zapraszam na wiadomości Radia Plus Głogów. Najnowszy raport Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nie pozostawia złudzeń. W głogowej części powiatu głogowskiego ponownie odnotowano przekroczenie docelowego poziomu arsenu w pyle PM10. Problem dotyczy także m.in. gmin Głogów, Kotla, Jerzmanowa i Żukowice. Przekroczenia stwierdzono również w Legnicy. Raport obejmuje ocenę jakości powietrza za 2025 rok. Głogowianie uczcili dziś 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej, Narodowy Dzień Pamięci Polaków, ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Uroczystości odbyły się na cmentarzu w Brzostowie przy pomniku poświęconym ofiarom. Była modlitwa, apel pamięci i złożenie kwiatów. O potrzebie godnego upamiętnienia wszystkich zamordowanych mówił przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Sławomir Majewski.
8: Marzy nam się, modlimy się o to, żeby te ofiary tej zbrodni wołyńskiej znalazły godny pochówek, żeby w Polsce powstało ogólnonarodowe mauzoleum.
7: Historycy szacują, że w latach 43-45 ukraińscy nacjonaliści zamordowali od około 100 do 130 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Pogoda. Za oknami dzisiaj raczej przewaga słońca na niebie, choć chmury się pojawiają, to synoptycy twierdzą, że padać nie będzie. Termometry wskażą do 28 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany może momentami obniżać temperaturę odczuwalną.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jest 6 minut po 15. Enya na początku, później 2 plus 1 Chesney Hawkes i London Beat to propozycje startującej właśnie kolejnej godziny popołudniowego programu Radio Plus.

0: przy tej piosence Noga Sama Chodzi to formacja London Beat. Podobno na początku nazywali się tylko Beat, no ale okazało się, że jest mnóstwo zespołów, które tak samo się nazywają, dlatego nazwę zmienili na London Beat. Noga Sama Chodzi przy tej piosence. Takie taneczne przeboje dzisiaj po 20:00. Przypominam, prywatka Marka Siedrogackiego w wakacje generalnie codziennie, no ale dzisiaj będzie dłużej, no bo wiadomo, w piątek, więc pewnie będzie okazja nieco dłużej się pobawić. Zapraszam na prywatkę po 20:00, a za moment wracamy tam, gdzie byliśmy. Zbigniew Wodecki na antenie Radia Plus.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Kashua MH500 w promocji z apką już za 299,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
12: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Na Santago.com zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Segafredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
9: O, mechanik idzie.
10: Mamma mia, el compressor. Facciamo subito, sì?
11: mBank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
16: Po reklamie.
17: Radio Plus Głogów.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii. Mundial wchodzi w decydującą fazę. Polaków nie ma, o przepraszam, a jednak jest Polak. Oczywiście nasz eksportowy sędzia Szymon Marciniak sędziował dwa mecze chyba w tej fazie grupowej. No i cisza, i nic się nie dzieje. Żadnego ćwierćfinału. Niektórzy myśleli, że może po prostu FIFA go odstawiła na boczny tor, a tymczasem fachowcy mówią, że Marciniak jest trzymany na jeden z tych najważniejszych zbliżających się meczy, że być może będzie to półfinał, a nawet jest szansa na finał. Podobno gdyby Francja z Anglią grały w finale, no to wtedy Szymon Marciniak musiałby na 100% sędziować ten mecz, no bo tam wtedy odpadają sędziowie z Francji i z Wielkiej Brytanii, no bo wiadomo, nie mogliby sędziować meczu z krajów własnych, więc Szymon Marciniak wtedy poprowadziłby finał i to chyba byłaby pierwsza sytuacja, że ten sam sędzia sędziuje dwa razy finał Mistrzostw Świata. No trzymamy kciuki, żeby nasz Polak, nasz akcent na tym mundialu być może w samym finale się pojawił. W Radiu Plus gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Modern Talking teraz. Ach, to jest klasyka. To był zespół. Oni naprawdę przeszli do historii muzyki i ciągle chętnie sięgam po ich piosenki. Później John Secada i Kombi. Na zegarze 23 minuty do czwartej.

0: To charakterystyczne brzmienie, te klawisze, to oczywiście Kombi Black and White na antenie Radia Plus. 13 minut do czwartej, jak ktoś o 16 kończy pracę, to pakujcie się, nie czekajcie, ten kwadrans nikogo nie zbawia, można zacząć już weekend. No jeżeli ktoś do piątej w pracy, to jeszcze trochę. U nas oczywiście przeboje dla was, Nicy Daka, O Carol i Tina Turner. Już za parę minut, a później serwis informacyjny.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Reklama.

0: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Weź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp. Aż 70 cali. Kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

To piosenka z filmu Jamesa Bondzie, Tina Turner, GoldenEye na antenie Radia Plus za 3 minuty, godzina 16. O 4 mamy dla Was najważniejsze informacje, a później nasze kolejne pozycje programowe Madonna, między innymi muzycznie, więc zapraszam, zostańcie z nami, spędźcie to piątkowe popołudnie z Radiem Plus.

0: Radio Plus Głogów. Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
7: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
8: Na paznokcie.
7: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super.

0: 49 za kilogram, a czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: Mężczyzna uzbrojony w kastety zaatakował policjanta w Warszawie. Awaryjne lądowanie samolotu Ryanaira w Grecji po zbiciu szyby krótko po starcie. Na Pomorzu Zachodnim powołano sztab kryzysowy po pojawieniu się pumy w okolicznych lasach. Jest 16. Marcin Bartnik. Atak na policjantów w Warszawie. Mężczyzna uzbrojony w kastety rzucił się na funkcjonariusza przed siedzibą Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na Ursynowie. Napastnik uciekł, został zatrzymany w okolicach metra Kabaty. Podczas interwencji ranił kolejnego mundurowego, który trafił do szpitala. Okazało się, że agresor poza kastetami miał przy sobie maczetę.
1: Na rękach miał te kastety, natomiast w wyniku kontroli osobistej jeszcze ujawniono maczetę. Gdy nasi funkcjonariusze prowadzili właśnie czynności wobec niego, to mężczyzna wygrażał się, że jako Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości jakoby go, tego mężczyznę, atakowało, nękało i stąd te jego takie, a nie inne jego zachowanie.
0: Wyjaśniał Michał Pietraszko z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Życiu poszkodowanych policjantów nie zagraża niebezpieczeństwo. Chwilę grozy na pokładzie samolotu Ryanaira w Grecji. Maszyna zawróciła po pęknięciu szyby w czasie lotu do Niemiec i lądowała awaryjnie. Boeing wystartował z Saloniki, miał lecieć do Monachium. Po starcie kilka tysięcy metrów nad ziemią rozległ się huk, a jedna z szyb roztrzaskała się. Jeden ze świadków powiedział, że głowa i ramiona siedzącego obok mężczyzny wystawały przez rozbite okno. Na szczęście pozostałym pasażerom udało się wciągnąć go do środka. Ostatecznie obywatel Serbii został przewieziony do szpitala po awaryjnym lądowaniu maszyny. Nagrania opublikowane w internecie pokazują opuszczone maski tlenowe oraz panikę, która wybuchła na pokładzie. Gminny sztab kryzysowy rozszerza działania na Pomorzu Zachodnim. To reakcja na pojawienie się pumy w lasach w okolicach Kasinki i Rekowa, niedaleko Koszalina. Ze szczegółami nasza reporterka Oliwia Kisielewska.
2: Kluczowe działania prowadzą na miejscu eksperci zajmujący się odławianiem zwierząt. Ich głównym celem jest namierzenie pumy i jej uśpienie. Służby podkreślają, że priorytetem pozostaje schwytanie drapieżnika żywego. W jego odnalezieniu pomagają drony oraz fotopułapki rozmieszczone w lasach. Wiadomo już, że po zakończeniu akcji zwierzę trafi do poznańskiego zoo.
0: A to nie pierwsze poszukiwania drapieżnika w zachodniopomorskim. Pod koniec stycznia gmina Będzino ostrzegała mieszkańców przed pumą bądź gepardem, którego fotopułapka wiele tygodni wcześniej uchwyciła w kompleksie leśnym w Strachominie. Wówczas drapieżnika nie udało się zlokalizować i odłowić.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Wszystko opiera się na klientach, którzy przyjeżdżają od lat, mówi pani Barbara, która wynajmuje pokoje w Białogórze. Mimo kaprysznej aury turystów nad Bałtykiem nie brakuje. Ci jednak, którzy decydują się na wakacje nad polskim morzem, wolą skorzystać z oferty hoteli czy większych pensjonatów. Tam w razie niepogody czeka na nich na przykład basen, tłumaczy pani Barbara.
4: Młodzi albo z dziećmi to już widać, że wybierają nowe domki, o tak. Teraz już sporo domków przybyło w Białogórze. Na krótkie pobyty przyjeżdżają teraz. Bardziej na weekendy patrzą właśnie rzeczywiście na pogodę. I ja póki co na tych stałych bazuję, nie?
0: Tymczasem zdaniem pana Macieja Chlewińskiego, który wynajmuje kilkanaście apartamentów w Gdańsku i Sopocie, wysoki sezon dopiero przed nimi. Po 15 listopada w Trójmieście zawsze jest full, mówi.
5: Rok rocznie między 5 a 15 lipca, czyli ten tydzień, półtora tygodnia po zakończeniu festiwalu Open Air, mamy właśnie taką pogodę deszczową. Do tego jest to okres, w którym najczęściej kwitną sinice i turyści są po prostu do tego już na tyle przyzwyczajeni, że rzadziej odwiedzają nasz region właśnie w tym terminie.
0: Zdaniem synoptyków w przyszłym tygodniu pogoda nad polskim morzem ma się poprawić. Ma być słonecznie, a termometry pokażą 25 stopni Celsjusza.
6: Piątkowy wieczór i w nocy nad Głogowem gwieździście i rzeźko z temperaturą do 13 stopni. Prawdziwy letni hit czeka nas jednak w weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Region zaleje fala pięknego słońca, ale będą też chwile z chmurami. Termometry w cieniu pokażą bardzo komfortowe 25 stopni, a wiatr całkowicie ucichnie. Dzień dobry w piątek, dzień, który większości ludzi rozpoczyna weekend, a my już teraz rozpoczynamy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Przy mikrofonie Karolina Stępień, kłaniam się i zaraz po piosence opowiem o tematach pierwszej części dzisiejszego programu. Zostańcie więc przy odbiornikach.
7: Bije. Zrozumiałem, po co żyję. wiesz to.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Rozpoczynamy piątkowy wakacyjny magazyn reporterów Miasto żyje latem. Dzisiaj na początek finał akcji Lato w Twierdzy Głogów.
2: Myślę, że frekwencja i pogoda dopisuje. Ponad 100 osób, większość to dzieci, najmłodsi. Przygotowane dla nich atrakcje, trenerze do wspólnych zdjęć okolicznościowa, dmuchańce, przejażdżka PTS-em, zwiedzanie schronu.
1: Następnie przeniesiemy się na jedną z wakacyjnych oaz.
3: W trakcie naszych 15-dniowych rekolekcji, poza wspólną modlitwą, też przeżywamy zajęcia edukacyjne. Wszystkim doprowadzi do naszych uczestnikach, też była wiarą świadomą.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Ponad 100 mieszkańców uczestniczyło w zakończeniu miejskiej części Dziewięków. Finał odbył się na poligonie wodnym w Widziszowie, gdzie przygotowano liczne atrakcje związane z historią, a także wojskiem.
2: Dorośli tutaj do Dominika. Jeśli ktoś nie chce skorzystać z tej propozycji, to proszę przejść na przykład tam do sprzętu, można obejrzeć.
3: Dzisiaj jednostka na Widziszowie, kończymy 19. edycję Lata w Twierdzy Głogów. Dominik Jeton, kierownik działu promocji Urząd Miejski Głogów. Aczkolwiek jutro jeszcze wycieczka, ostatni taki deser, można powiedzieć, do Krosna Uczyńskiego. Myślę, że frekwencja i pogoda dopisuje. Ponad 100 osób, większość to dzieci, najmłodsi, przygotowane dla nich atrakcje, trenażery lotnicze, ramka do wspólnych zdjęć okolicznościowa, dmuchańce, przejażdżka PTS-em, zwiedzanie schronu pod opieką grotu, numeracja 410. Później oczywiście poczęstunek wojskową grochówką.
4: Powolutku, część eksponatów Państwo już widzieli. Będziemy wpuszczać po około 6, maksymalnie 8 osób na dół. Króciutko wychodzą i kolejni.
5: O, wrażenia. Nie pierwszy raz w tym schronie jestem.
6: Pierwszy?
5: Nie, Tadeusz. Ja tutaj byłem jeszcze jak wodę wypompowywali.
6: Cała akcja Lato w Twierdzy, jak się
5: uczestniczę regularnie, jak mam czas.
6: I widzę z aparatem.
5: Tak, mam, że tak powiem, 20 lat. Prawie wszystko w postaci zdjęć i filmów.
7: Wiadomo także, że w trakcie całej imprezy ogłoszono także konkurs fotograficzny.
8: Zrobiliśmy serię zdjęć, to były 5 zdjęć z zabytkami Głogowa, jakby w zachodzie słońca. To było tło z zamkiem, z kolegiatą, z mostem różowym, z ratuszem, tam był ratusz Stare Miasto oraz mostem tym kolejowym i Odra. Były tam fajne właśnie odbicia też na Odrze, takie kolorowe słońca. Razem z córką taki miałyśmy pomysł, żeby właśnie zrobić w zachodzącym słońcu, bo uważamy, że to jest bardzo piękne tło do zdjęć.
6: A jak pani ocenia w ogóle taką akcję jak Lato w Twierdzy, czy Zima w Twierdzy? Bierze pani często udział?
8: Bierzemy z córką często udział. Już nie pierwszy raz. Zimowych, w letnich zachęciła nas moja mama. Więc korzystamy i z wycieczek, i poznajemy po prostu w ten sposób Głogów, bo mówię, odkąd zaczęłam chodzić na to Lato w Twierdzy czy Zima w Twierdzy, to mimo to, że jestem głogowianką, wiele miejsc nie znałam i teraz po prostu poznaję na nowo i cały czas jest coś nowego do zobaczenia.
6: Cudzej chwalicie, swego nie znacie.
8: Dokładnie, tak?
9: No wiadomo, to jest system nożycowy, powinien być.

0: wyjeżdżał, obserwator go patrzał przez lusterka, żeby mu głowy nie odstrzelili, ale nożyce wyjeżdżały z obserwacją. Tu jest, jak widać od góry, tu z mojej strony jest rurka. To są rurki mównicowe. Przez te rureczki, tu z tej strony jest wizja, mówił do tego pana, który tam był przy karabinie maszynowym, że po tej stronie idzie ktoś. No tak, nie krzyczeli do siebie, tylko mówili przez taką rurkę i tą rurkę widać. O,
1: cieszymy się, że ta edycja odbyła się w miarę sprawnie i już będziemy powoli myśleć nad kolejnymi edycjami.
2: A na finale akcji z mikrofonem Radia Plus Głogów był nasz reporter Mateusz Król.
3: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
4: Reklama.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
10: O!
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak!
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko!
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne, cena sprzed obniżki 3,99, teraz tylko 99 groszy. Tak, tylko 99 groszy za kilogram ziemniaków.
12: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Media 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą, tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40%. Na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen. Po reklamie.
6: Radio Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Wielu nie wyobraża sobie bez nich wakacji. Letnie oazy to dla młodych ludzi doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu od nauki i poznanie nowych osób. Przede wszystkim jednak to szczególny czas wakacyjnych rekolekcji, podczas których można pogłębiać swoją wiarę.

0: miała ze przede wszystkim przestrzenią, która sprawia, że łatwiej jest człowiekowi spotkać się z Bogiem. Dostałem takie narzędzia, które mi ułatwiły zbudowanie relacji z Bogiem, bycie blisko Niego.
1: Te wyjazdy zawsze są takim duchowym uniesieniem, taką pomocą właśnie w ukierunkowaniu tej wiary.
2: Dają mi przede wszystkim wzrost wiary, pogłębiam jakby swoją wiedzę teologiczną.
1: Mi to prywatnie bardzo pomaga pod względem takiego uspokojenia się i trochę oderwania od tego życia codziennego i pomaga mi odnaleźć tą drogę w życiu.
0: Oazy, czyli rekolekcje Ruchu Światło Życie, to jest 15-dniowy wyjazd wakacyjny. Ksiądz Jan Paweł Klimek. Dlaczego 15-dniowy? Dlatego, że ksiądz Franciszek Blechnicki tak to ułożył, żeby w czasie tych rekolekcji przeżyć tajemnicę różańca, tajemnicę życia Jezusa. 15 tajemnic ksiądz Blechnicki układał to jeszcze przed tym, jak Jan Paweł II dodał tajemnicę światła. Dlatego 15 dni. No i jest to dla uczestników też po prostu okazja do tego, żeby w taki skondensowany sposób mogli sobie przeżyć rok liturgiczny. I jednocześnie oni w tym odnajdują się na nowo, to znaczy przeżywają tajemnicę swojego życia, wyboru Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
2: Jestem Filip, na oazie wakacyjnej jestem po raz pierwszy. Kleryk mnie przekonał, żebym poszedł na pielgrzymkę i na pielgrzymce poznałem dwie animatorki, Gabrysię i Kasię. One przez cały czas pielgrzymki i cały następny miesiąc dosłownie naciskały, żebym dołączył do oazy, żebym zaczął przychodzić na spotkania. No i mówię, no dobra, no już w końcu pójdę, żeby tam przestały się mnie uczepiać. I poszedłem, akurat to był strzał w dziesiątkę, żeby pójść, bo spodobało mi się tu bardzo. Na mojej drodze spotkałem wielu wspaniałych uczestników, animatorów, bez kilku osób. Teraz nie wyobrażam sobie swojego życia.
3: Tylko głośno macie śpiewać. Pokażcie, jakie macie mocne głosy.
0: Mimo, że są wakacje, oczywiście musimy wstać w miarę wcześnie rano. Modlimy się razem jutrznią na modlitwach porannych. Później uczestnicy mają różne zajęcia, na przykład śpiew. Chodzi o naukę zarówno pieśni religijnych, jak i przygotowanie się pod kątem muzycznym.

0: Paszką liturgiczną, żeby też zgłębić tutaj tą tajemnicę, przede wszystkim oczywiście Eucharystii.
1: Chciałbym teraz, moi drodzy, zrobić wam taki króciutki wstęp do szkoły liturgicznej, w czasie której dzisiaj będziemy poznawali strukturę najważniejszego punktu dnia, jaki przeżywamy w ciągu naszych rekolekcji oazowych, mianowicie mszy świętej. Diakon Szymon Figarski, kleryk Wyższego Seminarium Duchownego, w trakcie naszych 15-dniowych rekolekcji, poza wspólną modlitwą, też przeżywamy zajęcia edukacyjne, zajęcia, które mają przede wszystkim doprowadzić do tego, żeby ta wiara, którą próbujemy na nowo rozniecić w naszych uczestnikach, też była wiarą świadomą. Chcemy przede wszystkim przekazywać wiedzę na temat wiary. Też nie chcemy, żeby to miało charakter takiej lekcji katechezy, tak jak jest w szkole, ale żeby było to połączone z tą dynamiką, którą przeżywamy w trakcie naszych rekolekcji.
0: Oczywiście centralnym punktem dnia będzie dla nas msza święta. No i później są te metody, które ksiądz Franciszek Blechnicki wyznaczył szczególnie, czyli metoda pracy w małej grupie, metoda wyprawy otwartych oczu, która ma pozwolić dostrzec obecność Boga uczestnikom w świecie.
2: Mam na imię Wiktoria. Ja prywatnie bardzo lubię spotkania, które mamy w grupach, które prowadzą nam animatorzy. Zawsze jest taka bardzo przyjazna atmosfera, taka spokojna. Też wieczory pogodne, które są bardzo fajne. Jeżeli ktoś naprawdę wierzy i chce się dowiedzieć jak najwięcej, to myślę, że wszystkie te punkty dnia są w jakiś sposób interesujące i pomocne.
3: No, mi najbardziej się oczywiście podoba szkoła liturgiczna. Ja jestem pasjonatem liturgii. Bardzo lubię formować się właśnie o szkole liturgicznej, dowiadywać się nowych rzeczy.
4: Powiedz, za rok też się wybierzesz na oazę, czy jeszcze nie wiesz?
3: Czas pokaże, ale jakbym teraz miał wybierać, to tak, raczej tak.
2: Myślę, że na pewno.
5: A materiał na ten temat przygotował Marcin Prejs.
6: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Zbliżamy się do końca pierwszej części naszego programu. Przypomnę, że po przerwie usłyszymy na naszej antenie Dziennik Radia Watykańskiego i jest on nadawany od poniedziałku do piątku jako ostatni materiał pierwszej części magazynu Reporterów. I ja już teraz zapraszam do jego wysłuchania zaraz po przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
4: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
5: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
4: Myślę o plażach, przy zachodzie słońca, a ty?
5: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
6: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Glogowia.
7: Ale duża.
8: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Dzisiejszy triumf ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Papież pozdrowił uczestników Festiwalu Życia, który odbywa się w Kokotku. Ukazał się przewodnik dla pielgrzymów śladami protomęczenników franciszkańskich w Umbrii. W bibliotece diecezjalnej w Pelplinie odkryto dwa nieznane kazania świętego Augustyna. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Niemal 1500 młodych ludzi z wielu krajów uczestniczy w Festiwalu Życia w Kokotku, największym chrześcijańskim festiwalu dla młodzieży w Polsce. Do obecnych na wydarzeniu młodych ludzi z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Belgii, Irlandii, Szwecji i Australii pozdrowienia i błogosławieństwo przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności.
2: W liście sekretariatu stanu skierowanym do biskupa gliwickiego Sławomira Odera przekazano papieskie pozdrowienia dla misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, organizatorów i wszystkich uczestników Festiwalu Życia w Kokotku. W przesłaniu wskazano na tegoroczny temat festiwalu związany z Księgą Rodzaju i pradziejami zbawienia, którego pełnia, jak podkreślono, została objawiona w Chrystusie, nowym Adamie. Przywołano także encyklikę Magnifica Humanitas i przypomniano papieskie wezwanie, by nie odcinać się od pamięci i własnych korzeni.
1: Wydarzenie potrwa do niedzieli, 12 lipca. W roku świętego Franciszka bracia mniejsi zachęcają do odbycia 6-dniowej pielgrzymki śladami franciszkańskich protomęczenników w Umbrii. Ukazał się przewodnik po trasie przebiegającej przez rodzinne strony pierwszych 5 męczenników franciszkańskich wysłanych przez świętego Franciszka do Maroka w 1219 roku, aby głosić Ewangelię. O szlaku, który przebiega od Terni przez Narni do San Gemini, odpowiada jego pomysłodawca Alessandro Corsi.
3: Szlak prowadzi przez miejsca narodzin franciszkańskich protomęczenników, miejsca, do których w 1213 roku przybył święty Franciszek, aby głosić kazania. Idąc śladami świętego Franciszka, uczymy się kontemplować stworzenie i zachwycać się pięknem tego, co spotykamy po drodze. Ale przede wszystkim chodzi o otwarcie ducha, o spojrzenie w głąb siebie i dokonanie swoistego rachunku sumienia. Wtedy uświadamiamy sobie, jakie jest życie. Są dni pełne słońca i są dni deszczowe. Są podejścia, zejścia i odcinki prowadzące przez równinę. Właśnie na tym polega metafora pielgrzymowania. Droga staje się obrazem samego życia.
1: Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. O tym, co potwierdziło autentyczność dzieł biskupa z Hippony, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News dyrektor pelplińskiej biblioteki, ksiądz profesor Jan Walkusz.
4: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później całą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie i pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
1: Krytyczne wydanie nowo odkrytych kazań ma się ukazać pod koniec tego roku.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

0: Za moment godzina 17. Na naszej antenie usłyszymy serwis informacyjny, będzie też pogoda, a po nich kontynuujemy wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Karolina Stępień, zapraszam.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
7: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98. A przy zakupie dowolnych kiełbas z sokołów, drugi tańszy produkt 60% taniej. Sprawdź też inne weekendowe promocje. Oferta od 10 do 11 lipca.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Po reklamie.
1: Radio Plus Głogów.
2: Na razie nieznane są motywy zbrodni. Jutro 19-latek z Jędrzejowa ma usłyszeć zarzut zabójstwa 29-latki. Na A4 wciąż ruch blokuje turbina wiatrowa, która spadła z ciężarówki. Wieczorem drugi ćwierćfinał na Mundialu. Hiszpania zagra z Belgią. Jest 17. Marcin Bartnik. Jutro ma zostać przesłuchany i usłyszy zarzuty. Chodzi o 19-latka zatrzymanego w sprawie zabójstwa 29-latki w świętokrzyskim Jędrzejowie. Mundurowi w środku nocy dostali zgłoszenie o nieprzytomnej kobiecie znalezionej na terenie nieużytków. Natychmiast zarządzono poszukiwania sprawcy.
3: Te czynności bardzo intensywnie prowadzone w nocy doprowadziły do ustalenia osoby sprawcy i jego zatrzymania już w niecałe 4 godziny od momentu, kiedy funkcjonariusze zostali powiadomieni o tym zdarzeniu.
2: Mówił Daniel Prokopowicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach. Jutro 19-latek będzie przesłuchiwany i najpewniej usłyszy zarzuty. Ważne informacje dla kierowców na autostradzie A4 pod Rzeszowem. Na jezdnię w kierunku Korczowej z ciężarówki spadł element turbiny wiatrowej. Trwają przygotowania do usunięcia masztu. Sytuację na miejscu śledzi nasz reporter Tomasz Widak. Powiedz, co się teraz dzieje na podkarpackim odcinku A4?
4: Na miejscu pracuje w tej chwili specjalistyczny sprzęt, który ma podnieść element turbiny. Za mną słychać pracę młotów, którymi drogowcy naprawiają uszkodzoną nawierzchnię. Ruch w kierunku Korczowej nadal odbywa się wyłącznie pasem awaryjnym, a zjazdy na drogę ekspresową S19 i drogę krajową numer 97 pozostają zamknięte. Kolejnym etapem będzie podniesienie i zabezpieczenie elementu turbiny.
5: Po tym załadowaniu ta turbina zostanie odtransportowana.
4: Powiedział mi Bartosz Wysocki z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak na razie nie ma planów całkowitego zamknięcia autostrady. Jeśli zajdzie taka potrzeba, ruch będzie wstrzymywany na kilkanaście minut.
2: Tomasz Widak, dziękujemy za relację. Pamięć o tym miejscu powinna jednoczyć ludzi, mówił w trakcie obchodów 85. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem naczelny rabin Polski Michael Szudrich. W przypomniku upamiętniającym pomordowanych odmówiono modlitwy i złożono kwiaty.
6: Setki niewinnych obywateli Polski, wiarę judaizm, był zabity. To jest okazja dla nas żałować razem, pamiętać. Jest opozycja dla naszej ceremonii, która jest modlitwy. Staram się pomyśleć, co to znaczy być przeciwko modlitwy. Kto wie, być może za rok my mogę modlić wszyscy razem.
2: Mówił rabin polski Michael Szudrich. Według śledztwa IPN-u za zbrodnie na Żydach odpowiedzialna jest grupa miejscowej ludności polskiej inspirowanej przez Niemców, mówi Paweł Kornacki z IPN-u.
7: Była to zbrodnia zorganizowana, przeprowadzona w znacznej części przez Niemców, którzy wzięli udział miejscowi, znaczy Polacy mówiąc krótko. Natomiast gdyby nie było okupacji niemieckiej, gdyby nie było tu Niemców, do takiej zbrodni by nie doszło i to jest jakby istota rzeczy.
2: Na miejscu działacze Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna ustawili własny kilkumetrowy krzyż z tablicą upamiętniającą ofiary. Jako winnych pogromu wskazują zbrodnicze totalitaryzmy niemieckiego nazizmu i rosyjsko-żydowskiego sowietyzmu.
1: Wiadomości Radia Plus.
2: Dziś na Mundialu starcie gigantów. Hiszpania zagra z Belgią w ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente spodziewa się trudnego pojedynku. Belgia to bardzo silna drużyna z zawodnikami grającymi w Hiszpanii, Anglii, Portugalii, Francji i Niemczech, przyzwyczajonymi do zdobywania tytułów i walki o nie. Z kolei klasę Hiszpanów docenia belgijski napastnik Romelu Lukaku.
8: To Hiszpania spodejść.
2: Hiszpania naprawdę gra totalny futbol, zero straconych bramek, w ofensywie są bardzo dobrzy, więc trzeba krótko mówiąc rozegrać idealny mecz na pewno, żeby awansować. Mecz Hiszpania-Belgia o 21 czasu polskiego. Na zwycięzcę tego pojedynku w półfinale czeka już reprezentacja Francji.

Późne popołudnie i wieczór w regionie upłyną pod znakiem lekko zachmurzonego nieba i temperatury 21 stopni. Nadchodząca noc będzie gwieździsta i chłodna, słupki rtęci spadną do 13 stopni, a w weekend czeka nas powrót pięknego słońca i idealne 25 stopni w cieniu, chociaż będą też chwile, kiedy niebo będzie mocniej zachmurzone. A teraz na zegarach minęła już godzina 17, niezmiennie przy mikrofonie Karolina Stępień. Zapraszam Państwa na drugą godzinę wakacyjnego magazynu reporterów Radia Plus Głogów i o tym, co jeszcze nas czeka w dzisiejszym programie, powiem już za moment po muzycznej przerwie. Zostańcie przy odbiornikach.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Trwa wakacyjne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Głogów i dziś drugą część programu zakończymy tradycyjnie jak co piątek magazynem Auto Plus.
2: Oko Wielkiego Brata czuwa także obserwując kierowcę, fiskus zaś oficjalnie przyznaje, że za pomocą kamer sprawdza legalność pełnego odliczenia VAT od paliwa za auta służbowe. O tym m.in. w programie, ale także o tym, że rząd szykuje się do skoku na kasę firm z sektora naftowego, a w teście dwupaliwowa Dacia Sandero Stepway.
1: Ale wcześniej powiemy trochę na temat Dnia Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej.
3: W zasadzie powinniśmy mówić o zbrodni wołyńsko-galicyjskiej albo wołyńsko-małopolskiej, bo obejmowała cały obszar ziem południowo-wschodnich II Rzeczpospolitej, który to obszar ukraińscy nacjonaliści uważali za terytorium ukraińskie.
1: Powiemy również o dzisiejszych obchodach tego dnia w Głogowie.
4: Pomnik na Brzostowskim Cmentarzu od lat jest miejscem, gdzie spotykają się nie tylko kresowianie i ich rodziny, ale także mieszkańcy, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. W tym roku podczas obchodów podkreślono, że pamięć o ofiarach powinna łączyć kolejne pokolenia.
1: I materiał o Dniu Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej zaraz po muzycznej przerwie zapraszam.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Infekt.

0: Jutro przypada dzień pamięci ofiar rzeci wołyńskiej dzieli
1: Szczególne nasilanie i wcielanie idei w życie nastąpiło 11 lipca 1943 roku. Tego dnia zginęło około 8 tysięcy Polaków, głównie kobiet, dzieci i starców, przypomina Anna Putkiewicz, dyrektor Centralnego Przystanku Historia.
2: Przypomnę, że 83 lata temu w nocy z 10 na 11 lipca przeprowadzono zorganizowaną, zmasowaną, bardzo brutalną akcję, podczas której zaatakowano niemal 100 polskich wsi. Przeprowadzono ten atak w niedzielę, ponieważ Polacy wierni tradycji katolickiej wybierali się wówczas do kościoła. Kościoły stały się miejscem ich śmierci, miejscem ich męczeństwa, czasami też redutą ich walki.
1: Jak mówi historyk dr Mateusz Pytma, pamiętnej krwawej niedzieli zginęło też wielu parafian i duchownych.
3: W kościele w Porycku, dzisiejszej Pawliwce, zginęło około 200 parafian razem z proboszczem księdzem Bolesławem Szawłowskim. W kaplicy w Chrynowie razem z grupą około 150 parafian zginął ksiądz Jan Kotwicki. W podobnych okolicznościach został zamordowany 74-letni ksiądz Józef Aleksandrowicz w parafii Zabłoćce. W kaplicy w Krymnie zginęło około 40 wiernych, zaś w Kisielinie około 80 parafian.
1: Ludobójstwo na Wołyniu to jedna z najtragiczniejszych kart w polskiej historii. Jak mówi dyrektor Centralnego Przystanku Historia, 83. rocznica to okazja do edukacji, refleksji i zastanowienia się, czy ci, którzy zostali uratowani, rzeczywiście ocaleli.
2: Jak wyglądało ich życie do końca ich dni, kiedy każdego dnia i każdej nocy trzeba było dźwigać to życie, realizować się mimo nieustępliwych obrazów, mimo prześladujących ich obrazów, wspomnień. Traumy, która jest traumą nie do opisania. Traumy, kiedy dziecko widzi śmierć swoich rodziców, śmierć swojego rodzeństwa. Więc kiedy mówimy o ludziach ocalałych ze zbrodni wołyńskiej, powinniśmy na to nałożyć filtr także naszej szczególnej troski o te świadectwa, bo to są świadectwa heroiczne.
1: Instytut Pamięci Narodowej z okazji 83. rocznicy zbrodni wołyńskiej w swoich placówkach w całym kraju zaplanował szereg uroczystości, warsztatów, biegów pamięci i wystaw. Główne uroczystości odbędą się w Warszawie. Szczegóły na stronie IPN. Anna Paszko, Radio Plus.
4: Wakacje z Radiem Plus Głogów. Radio Plus Głogów.
5: Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: O, pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Garden Line 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Misiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
10: A co mamy do wyboru?
9: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
10: A gdzie ty jesteś, skarbie?
9: Jestem w Planet Tours w galerii Glogowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
11: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
15: Drogie podróże członka Krajowej Rady Sądownictwa. Rekordowe wydatki na bezpieczeństwo i rekordowa liczba wakatów w policji. Wyrok dla sprawców brutalnego morderstwa w Gdańsku.
14: 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: A teraz przenosimy się na cmentarz w Brzostowie, gdzie głogowianie oddali hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Były wspólna modlitwa, złożenie kwiatów i apel o to, by pamięć o zamordowanych Polakach nie zginęła.
2: Tak, to właśnie tutaj na cmentarzu w Brzostowie mieszkańcy Głogowa uczcili 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków ofiar ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Uroczystości rozpoczęły się od odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Później były okolicznościowe wystąpienia, wspólna modlitwa oraz złożenie kwiatów i zniczy pod pomnikiem poświęconym ofiarom. Głos zabrał m.in. Wiktor Chmieluk, kresywianin i inicjator powstania pomnika w Głogowie.
3: Szczególnie chodzi, ażeby tych ludzi, którzy spoczywają do dzisiaj w dolach zbiorowych, zarośniętych polach, a nawet na dolach tych pochówku tych ludzi są i nawet wysypiska śmieci. Nieludzko to jest wszystko traktowane. Ciągle walczymy o ekshumację tych szczątków. I okazuje się, że one się odbywają, ale jedna, dwie w ciągu roku. A na ekshumację czeka około 1500 miejsc.
2: Pomnik na brzostowskim cmentarzu od lat jest miejscem, gdzie spotykają się nie tylko kresowianie i ich rodziny, ale także mieszkańcy, samorządowcy oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich. W tym roku podczas obchodów podkreślono, że pamięć o ofiarach powinna łączyć kolejne pokolenia. O tym, jak uniknął śmierci wraz ze swoją rodziną, opowiadał Jan Baraniecki, były naczelnik gminy Kotla, były dyrektor tamtejszej szkoły, a także były radny powiatowy.
4: Ja urodziłem się na Kresach, niedaleko Zaleszczyk w województwie tarnopolskim. I 1 grudnia 1944 roku, gdybyśmy byli w domu, to dzisiaj nie byłbym tutaj razem z wami, nie spotykałbym się dla uczenia ofiar rzezi. Ponieważ w tym dniu banda UPA wkroczyła do naszej wsi, a efektem ich działalności było spalenie domów Polaków i kilkudziesięciu zabitych.
2: Wciąż wielu zamordowanych Polaków nie ma swoich grobów, dlatego podczas uroczystości pojawił się apel o dalsze działania na rzecz godnego upamiętnienia wszystkich ofiar i umożliwienia ich pochówku.
5: Marzy nam się, modlimy się o to, żeby te ofiary tej zbrodni wołyńskiej znalazły godny pochówek.
2: Mówił przewodniczący Rady Miejskiej Sławomir Majewski.
5: Żeby w Polsce powstało ogólnonarodowe mauzoleum.
2: Historycy szacują, że w latach 43-45 ukraińscy nacjonaliści zamordowali od około 100 do 130 tysięcy Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. W Głogowie pamięć o tych wydarzeniach jest pielęgnowana każdego roku właśnie przy pomniku na cmentarzu w Brzostowie, który powstał z inicjatywy miejscowych kresowian. Z cmentarza na Brzostowie Mateusz Król, Radio Plus Głogów.
1: A materiał przygotował dla Państwa Mateusz Król.
0: Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów.
1: Spektakularny koniec policyjnego Mustanga. Po zaledwie 4 miesiącach użytkowania w roli wozu patrolowego policyjny Ford Mustang, jedyny taki w kraju, zakończył żywot podczas kolizji drogowej. Okoliczności wypadku przypominały co do zasady kolizję rządowego auta premier Beaty Szydło. Sprawca, a właściwie sprawczyni wypadku bez protestów mandat przyjęła, zaś policja mogłaby zacytować dawne powiedzonka naszych babci. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Przypomnę, że policyjny Ford Mustang został przejęty jako pojazd skonfiskowany pijanemu kierowcy. Na pozostałe wieści ze świata czterech kółek zaprasza już teraz Jarek Zgirski, który już zameldował się w studiu. Pora więc na Auto Plus.
0: Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.
2: Dzień dobry, zmotoryzowanym i nie tylko. Od kilku dni obowiązuje już prawo nakładające obowiązek instalowania w każdym aucie osobowym kamery odpowiedzialnej za system ADDW, czyli ostrzeżenia o rozproszeniu uwagi kierowcy. Tu muszę się podzielić pewnymi spostrzeżeniami. Europejskie marki starają się, by te systemy, nie działały histerycznie, ale już na przykład niektóre auta azjatyckie mogą doprowadzić do szewskiej pasji. Chińskie marki wiodą prym w zawiłości procedury wyłączania, choć przyznaję, że nie wszystkie. Muszę pochwalić za to system grupy Renault, z którego korzystają także nowe modele Nissana i Mitsubishi. Za dezaktywację odpowiada tam jeden przycisk, a jakie systemy wyłączymy, można sobie raz na zawsze spersonalizować. Unijnym decydentom z kolei przekazuje spostrzeżenie, że kierowcy będą wyłączać pikacze, bo nie tylko są denerwujące jak nachalna teściowa, ale przede wszystkim często pokazują bzdury. Już nie liczę, ile razy na autostradzie powinienem jechać 30, 40 czy 60 km na godzinę, bo tak orzekł system. Pikacz od przerwy na kawę włączał się tuż po godzinnym postoju na obiad, a ten od rozproszenia kierowcy tuż po próbie ustawienia temperatury wnętrza. W końcu więc jeden ze współpasażerów powiedział: nie możesz ty tego w końcu wyłączyć? Odpowiedziałem mu ze złośliwym uśmieszkiem: ale to przecież dla twojego dobra. Wracamy do tematu sprzed tygodnia. Krakowski oddział skarbówki pochwalił się na portalu społecznościowym, że wykrył przedsiębiorcę, który nie używał firmowego pojazdu wyłącznie do celów biznesowych. To oznacza, że miał prawo do odliczenia tylko połowy VAT-u za paliwo, a nie, jak wnioskował, do całości. I się zaczęło. Dalsze postępowanie może się dla niego skończyć oczywiście postępowaniem karno-skarbowym i karą w wysokości nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, ale jak się okazuje, fiskus skorzystał z kamer monitoringu znanych jako ANPRS, czyli automatycznego systemu rozpoznawania numerów rejestracyjnych. Oficjalny komentarz w tej sprawie przekazała Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka prasowa szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
3: Wszystkie informacje i dane zgromadzone w trakcie weryfikacji organów Krajowej Administracji Skarbowej, w tym te pochodzące z systemów informatycznych, na przykład system ANPRS, mogą stanowić dowód w sprawie.
2: Zaraz potem media doniosły o kolejnych takich przypadkach z Warszawy czy Poznania. Pewne jest, że taka kontrola jest prawnie dopuszczalna. Paweł Tuzinek, prezes Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego, przypomina, że artykuł 180 Ordynacji Podatkowej przewiduje, że dowodem w postępowaniu podatkowym może być każdy środek prawnie dopuszczalny. ANPRS od lat jest takim prawnym orężem, służył jednak dotąd skarbówce głównie do zwalczania przemytu. Prezes Tuzinek podnosi inną kwestię. Sposób, w jaki pozyskiwanie takich dowodów ma się odbywać.
4: Czy istnieje już zorganizowany system do przekazywania tego typu nagrań, tego typu zapisów do organów administracji skarbowej, czy jednak ciągle odbywa się to ręcznie na podstawie wymiany pism w konkretnych postępowaniach przeciwko konkretnemu podatnikowi?
2: Przypomnę, że do systemu ANPRS należą też kamery fotoradarów oraz w coraz większym stopniu kamery miejskiego monitoringu. Jeśli więc fiskus zdecyduje się na zautomatyzowanie owych procesów weryfikacji deklaracji podatkowych, to jak nieoficjalnie przyznają doradcy podatkowi, może dojść, mówiąc ironicznie, do rzezi niewiniątek. Jeszcze 2 tygodnie na decyzję ma prezydent Nawrocki, by zdecydować o losie ustawy o nadzwyczajnych zyskach spółek paliwowych. Rząd ekspresowo przyjął tą ustawę, która według planu ma wyrównać straty państwa z tytułu pakietu ceny paliw niżej. Największe kontrowersje budzi wymiar podatku oraz zapis o działaniu prawa wstecz. Zaliczki na poczet podatku mają być płacone od marca, co wywołało ostrą reakcję Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, mówi Leszek Wiwała, prezes Popichnu.
5: Wbrew nazwie ustawy nie opodatkowuje ona zysków, lecz wzrost przychodu powyżej 20% marży referencyjnej. Przedsiębiorcy są karani za to, że dodatkowym wysiłkiem uchronili Polskę przed kryzysem paliwowym. Poza tym 60% stawka to jest nierówność opodatkowania różnych sektorów gospodarczych.
2: Budżet ma z tytułu nowego podatku pozyskać około 4 miliardów złotych, z tego większość zapłaci Orlen. Krytycy podatku podkreślają, że wpłynie to na wyższe ceny paliw, a ostateczny koszt poniosą konsumenci. O tym, czy ustawa wejdzie w życie, przekonamy się do 24 lipca. Teraz przerwa, a po niej 30 km na godzinę jako nowy standard prędkości w mieście oraz test poliftingowej Daci Sandero Stepway.
0: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus Głogów. Magazyn Auto Plus. Zaprasza Jarosław Zgirski.

0: Drugą część magazynu rozpocznę od tego, że droga do unijnej wizji zero jest nie tyle wyboista, co za szybka. Przypomnę, że chodzi o to, by na drogach Unii Europejskiej nie było już śmiertelnych ofiar wypadków do 2030 roku. Okazuje się, że Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu, ETSC, pod koniec czerwca zaalarmowała, że pod względem ofiar śmiertelnych mamy Europę dwóch prędkości. ETSC proponuje, by pozytywne zmiany przyspieszyć kolejnym obniżeniem limitów prędkości. I tak, na autostradzie poruszalibyśmy się z maksymalną prędkością 120 km na godzinę, na pozostałych drogach krajowych zamiast obecnej prędkości 90 km na godzinę miałaby obowiązywać prędkość 70 km na godzinę, a w miastach i aglomeracjach 30 km na godzinę. Ciekaw jestem, czy europarlamentarzyści przyjmą to bez protestów. Muszę przyznać, że szczególnie ostatnia propozycja brzmi kuriozalnie, bo de facto zrównuje w mieście prędkość samochodu z rowerem i elektryczną hulajnogą. Idźmy na parking.
1: Test Auto Plus.
0: Na przełomie tego roku do salonów trafiła poliftingowa Dacia Sandero, w tym testowana wersja Stepway. Sandero Stepway to stylizowany na terenówkę pięciodrzwiowy hatchback z dodatkowymi plastikowymi nakładkami zderzaków, nadkoli, listwami progowymi czy relingiem dachowym. I co najistotniejsze, ma też o 4 cm zwiększony prześwit, co oczywiście pomoże w miejskiej dżungli. Kosmetyczne zmiany tej generacji objęły też poprawioną ergonomię wnętrza oraz LED-owe reflektory przednie z sygnaturą świetlną w kształcie litery T. Sylwetka Sandero Stepway może się podobać, choć auto nie jest dromaderem. Bagażnik ma pojemność tylko 328 litrów. Na cotygodniowe zakupy czy wypad za miasto wystarczy, a na dłuższą podróż przydadzą się fabryczne relingi, którymi przymocujemy bagażnik dachowy czy przewieziemy rowery. Wnętrze podobne jest do gamy modelowej Daci, czyli zrobione z raczej twardych plastików, jednak dość przyjemnych w dotyku, a co ważne, dobrze spasowanych i raczej przetrwają one lata użytkowania. Intuicyjność obsługi stoi na dobrym poziomie, wiele tu fizycznych przycisków, zaś responsywność centralnego dotykowego ekranu nie budzi zastrzeżeń. Testowane Sandero Stepway kryło pod maską dwupaliwowy układ zasilania EcoG i jest to trzycylindrowy 122-konny silnik o pojemności 1,2 litra, sprzężony tutaj akurat w testowanej wersji z sześciobiegową manualną skrzynią. Możemy jeszcze wybrać automat. Sam silnik trochę daje znać o sobie specyficznym warkotem. Skrzyni brakuje zaś nieco precyzji, jednak na co dzień przeszkadza tylko to, że tak zwana jedynka w tym manualu jest bardzo krótka. Tak krótka, że czasem przychodziła myśl, by startować od razu z dwójki. Ten kompromis ma swój ciąg dalszy w zasięgu auta. Otóż Sandero Stepway na gazie i benzynie potrafi łącznie przejechać 1200 km i to bez jakichkolwiek wyrzeczeń. 40-litrowy bak autogazu wystarczył mi na prawie 500 km jazdy autostradą, a średnia spalania to 9,1 litra LPG. 50-litrowy bak na benzynę z kolei wystarczył na ponad 700 km, bo średnia z testu to 6,8 litra benzyny na 100 km. Przy tym zachowanie Sandero w zakrętach nie budzi skojarzeń z przejażdżką pontonem. Owszem, zawieszenie ma miękkie nastawy amortyzatorów, ale w zakrętach prowadzi się stabilnie, choć szybciej, przyznam, niż na przykład w niemieckich autach, pokazuje granice swych możliwości. Generalnie Dacia Sandero Stepway to typowo budżetowe auto, ujmujące ładnym, uterenowionym wyglądem, prostym w obsłudze i schludnym wnętrzem oraz ponadprzeciętnym zasięgiem w testowej wersji EcoG. W najwyższym pakiecie wyposażenia Extreme z dodatkowymi elementami w postaci na przykład szyber dachu, jego cena to maksymalnie 91 tysięcy złotych. Jeśli wybaczyć mu to wiertarkowe brzmienie motoru, twarde plastiki czy niedostateczne wyciszenie przy dużych prędkościach, to naprawdę jest kawał rodzinnej fury dla ludzi lubiących tabelki Excela. Za tydzień zmieniamy segment i producenta, bo sprawdzimy, jak się jeździ Hyundai Tucsonem w wersji PHEV. No i będzie to już właściwie nasze pożegnanie z obecnym modelem, bo za rogiem czeka już kolejna generacja. Pora się żegnać. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi. Starajcie się tankować koło domu, bo tam paliwa tańsze niż na drogach szybkiego ruchu, a z danych biura Reflex wynika, że benzyna i olej napędowy zdrożały o 6-7 groszy na litrze, a trend dalej mamy zwyżkowy. Jarosław Zgirski, trzymajcie się drogi i do usłyszenia w komplecie za tydzień.
1: Auto Plus. Wakacje z Radiem Plus Głogów.

0: Na zegarach dochodzi już godzina 18. To czas, by zakończyć dzisiejszy magazyn reporterów Radia Plus Głogów. Na kolejny wakacyjny program zapraszam Państwa w poniedziałek. Startujemy tradycyjnie po serwisie informacyjnym po godzinie 16. Zapraszam w imieniu Mateusza Króla. A dziś jeszcze się z Państwem nie żegnam. Sprawdzimy, co ciekawego dzieje się w naszym regionie w ten weekend. Do godziny 20 będę opowiadać o różnych wydarzeniach, ale zanim zaczniemy, to czas jeszcze na serwis informacyjny i pogodę. Karolina Stępień, zostańcie przy odbiornikach.
1: Radio Plus, Głogów.
2: Szef MONU odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej na Ukrainie. 38-latek z Lublina rzucił się z siekierą na policjantów. Turyści z Litwy utknęli w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Jest 18. Marcin Bartnik, szef MONU odda jutro hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. Władysław Kosiniak-Kamysz wybiera się na

0: Ukrainę. To na razie nieoficjalne doniesienia. 11 lipca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Tak zwana Krwawa Niedziela roku 1943 to kulminacyjny moment rzezi wołyńskiej, mówi dr Robert Derewenda, dyrektor lubelskiego IPN-u.
1: To rzeczywiście dzień tragiczny, kiedy około 100 polskich miejscowości zostało napadniętych przez nacjonalistów ukraińskich i w brutalny sposób zostali zamordowani mieszkańcy tych miejscowości, głównie kobiety, dzieci, starcy. Szacujemy, że tego jednego dnia mogło zginąć w torturach, męczarniach, w najokrutniejszy sposób zamordowanych około 8 tysięcy naszych rodaków. Było to apogeum akcji ukraińskich nacjonalistów.
0: Według szacunków historyków w latach 43-45 na Wołyniu i Kresach zamordowano około 120 tysięcy obywateli RP. Rzucił się na policjantów z siekierą 38-latek z Lublina zatrzymany przez kontrterrorystów. Mężczyzna zabarykadował się w jednym z mieszkań przy ulicy Mełgewickiej. Na linii nasz reporter Arkadiusz Więsek, który zna szczegóły, jak wyglądała ta interwencja.
2: Do zdarzenia miało dojść około godziny 11, kiedy chwilę wcześniej agresor groził swojej matce śmiercią oraz zapowiadał odkręcenie gazu. Kobiecie na szczęście udało się uciec z mieszkania i wezwać pomoc. Na miejsce natychmiast skierowano negocjatorów oraz policyjnych kontrterrorystów, mówi mi nadkomisarz Anna Kamola z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
3: Po siłowym wejściu policjantów do mieszkania agresor ruszył na nich z siekierą. Na szczęście policyjna tarcza uchroniła jednego z funkcjonariuszy przed otrzymaniem ciosów.
2: Mężczyzna próbował jeszcze schronić się w łazience, gdzie ostatecznie został obezwładniony. Nawet w trakcie zatrzymania próbował ranić funkcjonariuszy nożem, który miał przy sobie. Jednak nikomu nic się nie stało.
0: Zatrzymany 38-latek trafił do aresztu. Szybsza i wygodniejsza kontrola na lotnisku Chopina to dzięki nowoczesnym skanerom bezpieczeństwa, tak zwanym smoczycom. Pasażerowie nie będą musieli wyjmować z bagażu elektroniki czy płynów. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
4: Pierwsze urządzenia stanęły w strefie pozwalającej pominąć standardowe kolejki, żeby usługa po prostu nie straciła sensu.
5: Gdyby te maszyny były na linii zwykłej, to okazałoby się, że byłyby szybsze niż fast track.
4: Tłumaczy rzecznik prasowy lotniska Piotr Rudzki. Skanery wykorzystują technologię tomografii komputerowej, co ułatwia wykrywanie niebezpiecznych substancji nawet w mikroskopijnych ilościach. To z kolei pozwala zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
5: Teraz będzie można przewozić płyny w pojemnikach do 2 litrów.
4: Do końca roku lotnisko Chopina planuje uruchomić łącznie 15 takich urządzeń na wszystkich liniach kontroli bezpieczeństwa.
0: To był Krzysztof Płowecki. Turyści z Litwy zabłądzili w Tatrach po podpowiedziach sztucznej inteligencji. Chcąc skrócić drogę do Doliny Pięciu Stawów Polskich, skorzystali z podpowiedzi AI, która wskazała im przejście Świnicką Ławką. Przez to znaleźli się w bardzo trudnym terenie wspinaczkowym i ostatecznie zostali ewakuowani przez śmigłowiec Topru.
6: Wiadomości Radia Plus.
0: Wszyscy czekamy na Lewego, mówi pani Iza Polka, która od wielu lat mieszka w Chicago. Jak nam zdradza, Polonia nie może się doczekać oficjalnego powitania Roberta, to zaplanowano na wtorek. 3 dni później najprawdopodobniej zobaczymy go na murawie w meczu z Vancouver Whitecaps, dodaje pani Iza.
7: Tak naprawdę to wśród Polonii nie mówi się teraz o niczym innym, jak właśnie o tym, że Robert Lewandowski będzie grał w chicagowskiej drużynie. I z tego, co się orientuję, bilety jeszcze są, dlatego że ja jestem osobą, która też sobie nabyła bilet właśnie na ten mecz. Idę tam z ogromną nadzieją, że uda mi się zobaczyć Roberta.
0: Wśród Polonii tematem numer jeden jest także to, gdzie zamieszka Robert Lewandowski z rodziną.
7: Niektórzy uważają, że będzie to ścisłe centrum, natomiast większość obstaje za tym, że będą to północne przedmieścia Chicago, okolice jeziora Michigan, mniej więcej rejon miasteczek Wilmette, Winnetka, Highland Park, tam gdzie mieszka chicagowska elita. Póki co zostaje to jedną wielką niewiadomą.
0: Robert Lewandowski do Chicago przeprowadzi się na zasadzie wolnego transferu po wygaśnięciu 4-letniej umowy z FC Barceloną.

Wieczorem nad Głogowem i okolicami bezchmurnie i rześkie 21 stopni. Nadchodząca noc przyniesie nam jednak sporo ochłodzenia. Niebo będzie gwiaździste, a słupki rtęci spadną do 13 stopni. Spokojnie, bo w weekend czeka nas powrót pięknego, bezwzględnego słońca i idealne 25 stopni w cieniu. Piątek, godzina 18 już minęła, czas więc na weekendowy miszmasz na 107.3 FM. Przez najbliższe 2 godziny sprawdzimy w Radio Plus Głogów, jakie wyjątkowe letnie wydarzenia szykują się w Głogowie i okolicach. Karolina Stępień, witam Państwa i zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nasz weekendowy miszmasz zaczynamy od wydarzenia, które idealnie wprowadzi nas w wakacyjny, beztroski nastrój. Jeśli kochają Państwo wiatr, wodę i morską przygodę, to radzę szybko zbierać się z domu, bo już za niespełna godzinę, punktualnie o godzinie 19 na scenie głogowskiej mariny, wystartują legendarne szanty w porcie. Zapowiada się przepiękny letni wieczór, więc to ostatni moment na dotarcie na miejsce. Jako pierwsza przed publicznością zaprezentuje się kapitan Marta Kania. To niesamowity ta żeglarka i podróżniczka, której autorskie pisane wodą piosenki z pogranicza poezji śpiewanej i folku zdobyły serca słuchaczy w całym kraju. Zaraz po niej stery na scenie przejmie absolutna ikona polskiej sceny marynistycznej, zespół Zeeman i Gran Kumpel. Grupa, która gra już od ponad 40 lat i ma na koncie ponad 3000 koncertów. Ich kultowe utwory, takie jak Samantha, zna i śpiewa chyba każdy fan takiej muzyki. Muzycy słyną z potężnej, niesamowitej energii, którą błyskawicznie zarażają publiczność. Wszystko rusza na marinie, jak wspomniałam, o godzinie 19, a potrwa do 22. Wstęp jest całkowicie wolny, dlatego zabierzcie Państwo znajomych i ruszajcie nad Odrę. A na naszej antenie czas na muzyczny akcent, który idealnie nastroi nas na ten piątkowy wieczór.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus, Głogów.
1: Reklama.
0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Masz już pensję, a co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus.

0: Radio Plus Głogów.
1: Teraz w naszym piątkowym przeglądzie mam coś absolutnie wyjątkowego dla tych z Państwa, którzy uwielbiają spacery, przygody i odkrywanie nieznanych miejsc. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Gminy Głogów zaprasza na niezwykłą grę terenową o nazwie Geocaching. I jeśli to słowo brzmi dla Was tajemniczo, już spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o wielkie, globalne poszukiwanie ukrytych w terenie skrytek za pomocą współrzędnych geograficznych i telefonu z GPS-em. Już jutro w sobotę 11 lipca w miejscowości Turów odbędzie się wielki geocachingowy event integracyjny pod hasłem Śladami Literatury. W całej gminie i okolicach Głogowa pojawią się zupełnie nowe ukryte skrytki, które będą nawiązywały do znanych dzieł literackich. To genialny pretekst, by ruszyć z domu i aktywnie spędzić czas na łonie przyrody. Co ważne, jeśli nigdy wcześniej nie próbowaliście swoich sił w tej zabawie, to jutro jest idealny moment właśnie, by zacząć. Zapisy chętnych trwają, dlatego przygotujcie Państwo długopisy, dyktuję namiary do organizatorów. Zapisać można się telefonicznie pod numerem 881 935 582. Powtórzę, 881 935 582 lub mailowo pisząc na adres cbk@gminaglogow.pl. Ruszajcie po przygodę, a w Radio Plus wracamy do naszych niezawodnych hitów z nutą nostalgii. Słuchajcie nas uważnie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: Pep Biedronka.
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Po reklamie.
3: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Na koniec pierwszej godziny naszego piątkowego spotkania wracamy do tematów o charakterze patriotycznym, o których szeroko rozmawialiśmy już dzisiaj w popołudniowym wydaniu magazynu reporterów Radia Plus Głogów. Rozpoczęły się oficjalne obchody 83. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu. Dzisiejsze spotkanie przy pomniku ofiar ukraińskich nacjonalistów zapoczątkowało te doniosłe uroczystości, a kolejna ważna inicjatywa czeka nas już jutro. W sobotę prosto z kościoła pod wezwaniem świętego Klemensa wyruszy uroczysty Marsz Ciszy ku pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. O szczegółach tego wydarzenia, które organizuje Stowarzyszenie Patriotycznych Głogów, mówi Mariusz Jabłoński.
2: Pomnik upamiętniający ofiary ukraińskich nacjonalistów to właśnie tutaj, dokładnie 11 lipca odbędą się uroczystości w rocznicę tak zwanej Krwawej Niedzieli. Wcześniej o godzinie 18:30 w kościele świętego Klemensa msza święta, a po mszy świętej przejdziemy w Marszu Ciszy na cmentarz w Brzostowie. Naszym obowiązkiem jest pamiętać.
1: Z kolei w niedzielę o godzinie 12:30 w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na osiedlu Kopernika zostanie odprawiona uroczysta msza święta i zapraszają na nią Stowarzyszenie Głogowska Edukacja Kresowa oraz Towarzystwo Ziemi Głogowskiej. Co bardzo ważne, zaraz po nabożeństwie wolontariusze przeprowadzą publiczną zbiórkę na rzecz naszych rodaków żyjących na Kresach. Pokażmy naszą solidarność i pamięć. I pierwsza godzina programu już za nami. Za chwilę na naszej antenie serwis informacyjny, będzie też prognoza pogody na nadchodzący weekend i ruszamy z drugą częścią audycji. Karolina Stępień, zostańcie ze mną, zostańcie z Radiem Plus Głogów.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Nazwał policję bojówką rządzącej partii. Będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Miały lecieć do Chorwacji na wieczór panieński. Kapitan wyrzucił je we Wrocławiu. Za 2 godziny drugi ćwierćfinał tegorocznego mundialu. Belgia zagra z Hiszpanią. Jest 19. Marcin Bartnik. Po burzliwych obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej będzie wniosek o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego przez Sejmową Komisję Etyki. Zapowiedziała to jej przewodnicząca Maria Janeska z Koalicji Obywatelskiej. Prezes PiS nazwał policję bojówką rządzącej partii po tym, jak funkcjonariusze nie pozwolili posłom jego partii złożyć wieńca przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego.
2: Mamy do czynienia z bojówkami, rządzącej partii, a nie policją.
1: Do tych słów odniósł się premier Donald Tusk.
3: Pan Jarosław Kaczyński nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. Przykre, że zawsze wykorzystuje do tego tragedię smoleńską.

0: ale zachowuje się jak taki klasyczny warchoł i tyle mu zostało z polityki. No, takie niegodne zachowanie politycznego warchoła.
1: Z kolei rzecznik PiS-u Rafał Bochenek zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury. Chodzi o uniemożliwienie uczczenia polskiej elity, której życie zostało brutalnie przerwane pod Smoleńskiem. Zamiast bezwzględnego więzienia, kary w zawieszeniu. Sąd apelacyjny w Białymstoku mocno złagodził wyroki w procesie pseudokibiców piłkarskich. Ponad 30 osób zostało prawomocnie skazanych na karę od roku do 2 lat w zawieszeniu na 3. Znaczne złagodzenie kary wynika, jak tłumaczył sędzia, z przedawnienia części czynów. Proces toczył się kilkanaście lat.
2: Sprawiedliwość po latach to żadna sprawiedliwość. Jest to porażka wymiaru sprawiedliwości. Totalna porażka. W chwili dokonania czynów byliście w wieku młodzieńczym, żeby nie powiedzieć szczenięcym. Teraz jesteście dojrzałymi ludźmi, żyjącymi, co jest istotne, bezkolizyjnie, jeżeli chodzi o prawo.
1: Podkreślał sędzia Sądu Apelacyjnego Jerzy Szczurewski. To jeden z największych i najdłuższych procesów w Białymstoku. Zamiast do Chorwacji wyleciały z samolotu. Funkcjonariusze Straży Granicznej z Wrocławia interweniowali w jednej z maszyn. Powodem było zachowanie 5 kobiet, które zakłócały porządek, nie słuchały poleceń obsługi i wdawały się w kłótnie z innymi pasażerami. 3 z nich były pod wpływem alkoholu. Decyzją kapitana kobiety zostały skreślone z listy pasażerów, a później ukarane mandatami. Nieoficjalnie wiadomo, że panie miały lecieć na wieczór panieński. Na koniec roku poniżej 3%, a z każdym kolejnym rokiem spadki. Takie perspektywy dla inflacji naszych portfeli rysują się w raporcie przygotowanym przez ekonomistów Narodowego Banku Polskiego. Zajrzał do niego Krzysztof Płowecki.
3: Lipcowa projekcja przewiduje, że w tym roku inflacja w Polsce wyniesie 2,9%, a wzrost gospodarczy będzie na poziomie 3,7%.
4: Przede wszystkim ze względu na wzrost cen surowców spowodowany konfliktem na Bliskim Wschodzie, inflacja konsumencka będzie utrzymywać się na poziomie nieco wyższym niż zakładaliśmy w poprzedniej projekcji.
3: Mówi Jacek Kotłowski, dyrektor Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego. Wzrost gospodarczy ma być wspierany przede wszystkim przez inwestycje finansowane z Krajowego Planu Odbudowy.
4: Zakładamy wydanie około 60 miliardów z KPO. Część tych środków będzie jeszcze wydawana w roku 2027.
3: Dla porównania, w 2025 roku średnioroczna inflacja wynosiła 3,6%, a to oznacza, że według Narodowego Banku Polskiego tempo wzrostu cen w tym roku powinno być niższe.
1: O czym informował Krzysztof Płowecki.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie piłkarskie starcie wagi ciężkiej. W drugim ćwierćfinale Mundialu Hiszpania zagra z Belgią. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski. Kto jest faworytem?
6: Hiszpanie to drużyna niepokonana od 35 meczów. W 1/16 finału tegorocznego mundialu podopieczni Luisa de la Fuente pokonali Austrię, a w kolejnej rundzie wygrali z Portugalią. Z kolei Belgia z meczu na mecz się rozkręca. W fazie pucharowej mistrzostw pokonała po dogrywce Senegal, a potem USA, czyli współgospodarza turnieju. Dzisiejszy mecz Hiszpanii z Belgią będzie trzecim starciem obu drużyn w historii mundialu.
7: To będzie trudny mecz dla jednych i dla drugich i jakby faworytem są oczywiście Hiszpanie, ale ja bym Belgów tutaj absolutnie nie skreślał.
6: Ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara. Na zwycięstwo pojedynku w półfinale mundialu czeka już reprezentacja Francji.
1: Pierwszy gwizdek o 21 czasu polskiego.
8: Przed nami fantastyczny weekend, pełen słońca w sobotę nad Głogowem i okolicami. Czeka nas większość dnia bezchmurne niebo i bardzo komfortowe 25 stopni w cieniu. Z kolei w niedzielę pogoda będzie niemal bliźniacza, mnóstwo słońca, zero deszczu, ale trochę więcej chmur i równie 25 stopni na termometrach, a to zapowiada idealny czas na relaks. Dobry wieczór w drugiej godzinie naszego programu. Przed nami piękny, długi letni wieczór w Radiu Plus Głogów. Ten blok weekendowych zapowiedzi zaczynamy od podróży w niezwykle zielone miejsce, czyli do malowniczego Dalkowa. Karolina Stępień, zapraszam.

0: Radio Plus Głogów.
1: Zgodnie z zapowiedzią drugą godzinę naszego piątkowego spotkania zaczynamy od podróży w miejsce niezwykle urokliwe i zielone. Fundacja na rzecz rodziny i rewitalizacji polskiej wsi serdecznie zaprasza Państwa na tradycyjne sobotnie targi żywności, rękodzieła i roślin w Dalkowie. Impreza rozkręci się w godzinach około 9 do 13 na terenie przypałacowego folwarku w przepięknej scenerii remontowanego XVI-wiecznego pałacu. Co znajdziemy nad straganami? Przede wszystkim doskonałe jedzenie prosto od lokalnych producentów, chrupiące pieczywo, sery, miody, przetwory oraz naturalne wędliny. Nie zabraknie też unikalnego rękodzieła tworzonego z wielkim sercem oraz stoiska z setkami odmian drzew i krzewów ozdobnych. Całość odbywa się na terenie całkowicie darmowym i niebiletowanym, a w dawnej stajni będzie można wypić filiżankę aromatycznej kawy. Dalków to jednak nie tylko zakupy, ale też pomysł na genialną rodzinną wycieczkę. Chętni mogą odwiedzić tamtejsze ogrody zmysłów oraz zobaczyć na żywo słynne europejskie drzewo roku 2025, czyli potężny 300-letni bóg purpurowy. W Dalkowie biorą też swój początek malownicze, leśne szlaki turystyczne po wzgórzach dalkowskich, dlatego przy okazji zakupów możecie Państwo zaliczyć fantastyczny spacer po tak zwanych małych Bieszczadach. Serdecznie to polecam. A w głośnikach czas na obiecane przeboje z nutą nostalgii. Kolejna piękna melodia, idealnie nastroi Państwa na resztę tego lipcowego wieczoru.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
6: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: Z leśnych szlaków w Dalkowie przenosimy się teraz do sąsiedniego Lubina, gdzie w najbliższą niedzielę wystartuje kolejny niezwykle klimatyczny wieczór z cyklu letnich koncertów w muzycznej altanie. Jeśli szukają Państwo idealnego przepisu na wyciszenie i spędzenie niedzielnego popołudnia w otoczeniu pięknych dźwięków, to zaproszenie jest właśnie dla Was. Już 12 lipca o godzinie 18 w parku imienia Józefa Piłsudskiego, to tuż za Centrum Kultury Muza, rozpocznie się wyjątkowy koncert zatytułowany Ballady, które znamy. Na scenie zaprezentują się dwie niezwykle utalentowane artystki, wokalistka i pianistka Julia Sitko, uczennica Szkoły Muzyki Nowoczesnej we Wrocławiu oraz wybitna skrzypaczka Katarzyna Kurzawa, która z instrumentem nie rozstaje się od blisko 20 lat. W programie usłyszymy najpiękniejsze, doskonale znane utwory muzyki rozrywkowej, chwytające za serce ballady, a także szczere i osobiste kompozycje autorskie. Będzie przestrzeń na wspólne śpiewanie, chwilę autentycznego wzruszenia i mnóstwo dobrej energii pod gołym niebem, a wstęp na to wydarzenie muzyczne w altanie jest całkowicie wolny, więc warto zabrać bliskich na niedzielny spacer do Lubina. A na naszej antenie czas na kolejną porcję piosenek, które również doskonale znamy i niezmiennie kochamy.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów.
1: A na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania mam dla Państwa ważne przypomnienie z kategorii kultury i sztuki, bo czas ucieka nieubłaganie. To już dosłownie ostatnia prosta, by zobaczyć niezwykłą ekspresję artystyczną naszej rodzimej twórczyni. Tylko do przyszłej niedzieli, 19 lipca, w Galerii Twórczej w Centrum Kultury Miejskiego Ośrodka Kultury można podziwiać przepiękne obrazy Eweliny Bednarskiej-Straszeckiej. Malarka urodziła się i tworzy w Głogowie, a obecna ekspozycja jest jej pierwszą niezwykle dojrzałą wystawą indywidualną. W swojej twórczości artystka skupia się na malarstwie figuratywnym, rezygnując z chwilowych trendów na rzecz własnej intuicji. Jej olejne i akrylowe płótna budują niesamowitą atmosferę, grę światła i emocjonalne napięcie, balansując na granicy realizmu i pięknego niedopowiedzenia. Wstęp na wystawę jest całkowicie wolny w godzinach otwarcia Centrum Kultury MOK. Gorąco Państwa zachęcam do odwiedzin, bo te obrazy po prostu trzeba poczuć i zobaczyć na własne oczy. I drodzy Państwo, dwie godziny piątkowego lokalnego programu minęły błyskawicznie. Bardzo dziękuję za ten wspólny wieczór. Za mikrofonem żegna się z Państwem Karolina Stępień. Zostawiam Was z dawką niezawodnych przebojów z nutą nostalgii i za moment stery w Radio Plus przejmuje Marek Sierocki, czyli czas na piątkową prywatkę. Cudownego, bezpiecznego i pełnego słońca weekendu Państwu życzę. Do usłyszenia. Dobranoc.
0: Radio Plus Głogów.

0: Radio Plus Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Marek Sierocki, witam w piątkowy wieczór. Pora rozpocząć naszą prywatkę. Na dobry początek kanadyjska formacja Men Without Hats i Safety Dance. Potem duet Walks i Bridge to Your Heart.

Za nami grupa Wox, a przed nami Robin Gibb, jeden z członków grupy Bee Gees w solowym przeboju Another Lonely Night in New York, potem Belinda Carlisle i I Get Weak, a także Keith Marshall w piosence Only Crying.

0: brytyjski wokalista Keith Marshall, znany też z występów w grupie Hello, utworem Only Crying zakończył ten mix.
1: Radio Plus Głogów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to od Lewiatanie tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
7: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Po reklamie.

0: Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora, abyśmy przenieśli się w najlepsze lata muzyki disco, czyli w drugą połowę lat 70. Na początek The Hughes Corporation i Rock the Boat, potem duet Ottawa i Crazy Music. Będzie też Giorgio Moroder w nagraniu Nights in Waysati.

0: Plus.
1: Radio Plus. Głogów.
2: Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Zaczynamy Trium Love. To holenderska formacja znana m.in. z przeboju Trojan Horse. Potem niemiecki wokalista Bernie Paul i Aunono. Potem z powrotem przeniesiemy się do Holandii. Grupa Champagne, czyli Valentino.

za nami zespół Champagne, a przed nami żeńskie trio A La Carte i O Ring Me Honey. Potem grupa Guys and Dolls i angielskojęzyczna wersja przeboju Sara Perketiamo, czyli utwór I Got the Fire in Me. Będzie też duet Fantastic w nagraniu Costa Blanca.

0: Radio Plus, Głogów. Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Najbliższe 35 minut to przeboje z lat 80. ubiegłego wieku. Na początek Finzi Contini, Oh La La, potem Patty Ryan, You're My Love, You're My Life. Będzie też Alan Ross i piosenka Valentino, Mon Amour.

Nadal pozostajemy przy wykonawcach z Włoch. Oto Umberto Tabini i Ciao Siciliano. Potem przenosimy się do Paryża. Francuska grupa Magazine 60, ale większość utworów wykonywali w języku hiszpańskim. Usłyszymy piosenkę Rendezvous y la Costa del Sol. Potem, pochodzący z Chorwacji, Sandy Martin i People from Ibiza. Będzie też grupa Stylu i Pretty

0: Radio Plus Głogów. Radiem Plus prezentuje Marek Sierocki.
1: Trwa nasza piątkowa prywatka na antenie Radia Plus. Przed nami Anieta, czyli wokalistka Abby w solowym przeboju I Won't Let You Go. Potem Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now, a także grupa Silent Circle w piosence Touch in the Night.

gwiazdor niemieckiej muzyki disco, Fancy i Flames of Love. A my teraz zwalniamy. Przed nami Natalia Kukulska w piosence Im więcej ciebie, tym mniej. Potem utwór Baboki w wykonaniu formacji Nieżywych Schabów, a także grupa Manam i krakowski Spleen.

dalszym ciągu wielkie polskie hity. Oto Iza Trojanowska i Tyle Samo Prawd, Ile Kłamstw, a także grupa Lady Punk w utworze Znowu Pada Deszcz. Będzie też zespół Demono i Statki na Niebie.

grupa Demona, a w tym miksie jeszcze Majka Jeżowska, najpiękniejsza w klasie, Papa Dance Nietykalni i Krzysztof Antkowiak w swoim debiutanckim hicie Zakazany owoc.

Krzysztof Antkowiak zaśpiewał swój wielki przebój Zakazany owoc, a teraz ponownie klimaty muzyki disco z końca lat 70. ubiegłego wieku. Richie Family, The Best Disco in Town, Otto and Hands Up, także duet La Bionda w nagraniu Bandido.

nami September, a przed nami już kolejny mix, a w nim Giorgio Moroder i Chris Bennett i Loves in You, Loves in Me. Będzie też Donna Summer Hot Stuff i Limal w piosence Neverending Story, a także Iron Cara w utworze Flashdance. To sygnał, że gramy utwory, które bądź skomponował, bądź wyprodukował Giorgio Moroder.

Za nami Iron Cara i Flashdance, a przed nami ponownie Giorgio Moroder, Let the Music Play, ponownie Donna Summer, tym razem w utworze I Feel Love, a także Giorgio w piosence From Here to Eternity.

To był największy solowy przebój Giorgio Morodera, a teraz przebój, który wykonywał w duecie z Philipem O'Kayem z grupy Human League. To piosenka Together in Electric Dreams, a na zakończenie tego miksu mistrz Giorgio Moroder i Baby Blue.